jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: 3700 na rękę to ma być nowa płaca minimalna. Burze przeszły przez Polskę, najbliższe dni mają być deszczowe. Powiemy też o gratce dla miłośników kaktusów, czyli wielkiej wystawie na Śląsku.
1: Newsy Rock Radia.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. 4950 zł brutto ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna. To na rękę 3704 zł. Takie są plany rządu. Wzrośnie też płaca w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
2: Jest także decyzja o podwyższeniu płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
0: Na razie to jeszcze nie przesądzone. Rząd będzie rozmawiać o tych propozycjach z Radą Dialogu Społecznego. Kolejny dzień z ulewnym deszczem i burzami. Front przeszedł nad południem Polski, ale padało w prawie całym kraju i przynajmniej do końca tygodnia będzie padać. Ma to jednak swoje dobre strony, bo taka pogoda przysłuży się lasom, mówi Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Uwilgotni się wierzchnia warstwa gleby i zagrożenie pożarowe do końca tygodnia będzie już zdecydowanie niższe.
0: Niestety w niektórych miejscach na południu kraju ulewny deszcz może prowadzić do podtopień. Jak mówią eksperci, najbliższe deszcze nie poprawią znacząco sytuacji hydrologicznej. Przez niewielkie opady wiosną w kraju cały czas panuje susza. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł jednak, że powrót do normy zajmie miesiące po ewentualnym porozumieniu z Iranem. Tymczasem, jak wyliczył CNN, w ostatnim czasie Donald Trump zapowiadał rychły sukces rozmów z Iranem co najmniej 37 razy. Miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic. Kaktusy opanowały tamtejszą palmiarnię miejską. Otwarto wystawę, na której są różne gatunki tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Niektóre mają 20 lat, są małe, duże i kwitnące, opowiada Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
4: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą hilopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy, niekiedy dwu, trzybarwne. Wiele innych gatunków też, mamilarie, w ogóle kaktusy kwitną pięknie, każdy kaktus kwitnie.
0: Kaktusy w gliwickiej palmiarni można oglądać do niedzieli. Od piątku będzie też giełda roślin. A już jutro wieczorem rusza wielkie święto piłki nożnej. Jak mówią Amerykanie, soccera. W USA, Kanadzie i Meksyku ruszają Mistrzostwa Świata. Niektórzy pojechali na mundial po raz pierwszy w historii. Uzbekistan, Jordania, Kiraso czy Republika Zielonego Przylądka, która wczoraj dotarła do swojej bazy, mówi jej trener Bubista.
5: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywalem, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
0: Mecze będziemy oglądać od 18 do 6 rano polskiego czasu. Mecz otwarcia Meksyk-RPA jutro o 21. Polska reprezentacja, przypomnijmy, akurat w tym mundialu nie zagra.
1: Radio. Rock Radio. W drodze.
6: Od poniedziałku ruszą prace torowe w Alei Niepodległości przy ulicy Filtrowej. Tramwaje nie będą kursować między Nowowiejską a metrem Pole Mokotowskie i pojadą objazdami przez Rakowiecką i Marszałkowską. Uruchomione zostaną za to linie zastępcze, a pasażerów obsłuży też autobus 174. Utrudnienia potrwają do połowy września.

0: roka. Pogoda.
1: Poranek w Warszawie szykuje się raczej pochmurny. Dzisiaj na niebie pojawi się także słońce, ale nie będzie tak ciepło, jak było jeszcze wczoraj. Dzisiaj maksymalnie na termometrach mamy zobaczyć około 19 stopni i mamy też spodziewać się przelotnych opadów deszczu, które będą nam towarzyszyć przez cały dzień. Wiatr jest delikatny, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać, a jutro prognozowana jest dokładnie taka sama pogoda.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Panie pośle, możemy się wam przedstawić?
3: Nie, ja się nie czuję. Aha.
0: Powstanie Rock Radia.
4: I cyk, proszę bardzo, już jesteśmy w środku tygodnia. Środa, 10 czerwca. Tak, nie pomyliłem się, 5 po 6 na powstanie Rock Radia. Zapraszam ja, Kajetan Kajtoruszczyk. Dzień dobry, poranna załogo. Zaczynamy naszą rozgrzewkę przed kolejnym dniem sparingu z rzeczywistością, szarą rzeczywistością. Bardzo nam miło, że postawiliście właśnie na nas. No zapewne głównym powodem jest miłość do klasyki rocka, no, którą wam gramy bez żadnych limitów. AC/DC, Back in Black, to na dobry początek. No bo jak jest Rock Radio, jest właśnie klasyka rocka. I kochani, cokolwiek nas wszystkich dzisiaj czeka, życzę jak najlepszej środy z Rock Radio w tle. Korzystajcie. Dzień dobry, aż do 10.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Deep Purple, Black Knight. No ale ona już na szczęście za nami. Nastał poranek. A jak poranek, to obowiązkowo z powstaniem Rock Radia. 17 minut po godzinie 6 i jak zwykle o tej porze, dzień dobry raz jeszcze moi drodzy. Kajetan Kajtoruszczyk salutuję w waszą stronę, no i pytam, jak się macie? Jak do tej pory mija tydzień, kochani? Jest siła, jest energia? No, czy może ktoś dopiero dziś stanął na nogi po czerwcówce? No, nie jest to wykluczone, zakładam. Tradycyjnie, dajcie znać, że żyjecie, że dołączyliście już do rodziny Rock Radia. 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na naszym Messengerze. Jak codziennie czekam na wasze meldunki i systematycznie będę odhaczał waszą listę obecności. A to jest tutaj najważniejsze. Rock Radio to po prostu wasza stacja. To wy jesteście tutaj kapitanami. Pojawia się głos, to go gramy. I tyle. 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na naszym Messengerze. Niezmiennie, dla pierwszej słuchaczki, albo dla pierwszego słuchacza, należy się oczywiście dyplom prymusa Rock Radia, który już tutaj mam ze sobą, leży obok mnie, czeka. Czeka na wypisanie, na konkretne dane, o tak możemy to powiedzieć. The Police, Every Breath You Take. No dobra, no to zaciągamy się tym wilgotnym w raczej większej części kraju powietrzem i ruszamy. Ku chwale ojczyzny i klasyki rocka. Tu Rock Radio. Dzień dobry.

niezawodny. Pan Sting i spółka, czyli oczywiście grupa The Police i ich muzyczna wizytówka na antenie Rock Radia. 21 minut po godzinie 6. Za moment będę miał dla was coś z naszej rodzimej biblioteki klasyki rocka. No bo dobrej muzyki nad Wisłą jest co niemiara, więc warto po prostu o niej pamiętać. Tyle i aż tyle. Lady Punk już na horyzoncie. No i mam nadzieję, że za moment też pierwszy wasz meldunek. Dyplom prymusa czeka. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym Messengerze. Słyszymy się za moment.

0: After Midnight i oczywiście pan Eric Clapton we własnej osobie. 28 minut do 7 już. Tu Rock Radio, no to czas najwyższy, kochani, rozpocząć sprawdzanie waszej obecności na zakładzie. Czas przyznać pierwszemu śmiałkowi dyplom prymusa Rock Radia. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym messengerze. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Spóźniłem się, pobudka, jesteśmy już na stanowisku, walczymy, biegamy.
0: Oj, tam spóźniłem.
1: Rozliczamy i słuchamy. Pozdrawiam ekipę z Rock Radia. Siemanko!
0: Siemanko! O, jest też argentyński komentator piłkarski, ale dziś taki nieco przygaszony. No, może to pogoda. Pozdrawiam cię, Jacku, serdecznie. Dzięki, że wpadłeś. No i proszę bardzo, kolejny dyplom prymusa Rock Radia leci właśnie do ciebie. No, masz już naprawdę pokaźną kolekcję takich dyplomów. Szacunek dla ciebie. No, nie wiem, czy nie trzeba pomyśleć nad podmianką dyplomów na ordery, bo to już się robi naprawdę gruba sprawa. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym messengerze. Wstaliście już, tak jak nasz prymus Jacek? Ruszacie powoli ze śniadaniem? A może już ktoś z was w drodze do roboty z samego rana? Albo już nawet w robocie? Dajcie po prostu znać, jak tam wasza sytuacja na polu bitwy ze środą. Oasis, Wonderwall, no numer, który gwarantuje podniesienie człowieka na duchu. Nawet o tak bandyckiej porze. Łączy nas klasyka rocka. Tu Rock Radio, gramy dalej.

0: 19 minut do 7, Republika, telefony, no choćbym chciał nie odpalić tutaj słynnego kapitana Aproposa, no to po prostu się nie da, bo skoro telefony i Republika, to za chwilę telefony, oczywiście, że tak, od was, najlepszej słuchalności w eterze. Wasza aktywność z samego rana jest imponująca, no więc trzeba oddać antenę wam. Wcześniej Cepelini i Dire Straits, bo łączy nas klasyka rocka i bardzo dobrze.
1: Rock Radio.

0: drodze.
1: Do najbliższego piątku potrwa wymiana nawierzchni ulicy Wrzeciono. Zamknięty jest odcinek od przy Agorze Dolinnego po stronie Marymąckiej, a objazdy prowadzą ulicą Marymącką i drugim fragmentem Wrzeciona. Utrudnienia obejmują też część ulicy Szegedyńskiej, gdzie prowadzony jest ruch dwukierunkowy i zakaz parkowania. Zamknięte są też przejścia dla pieszych w tym rejonie.

0: Ta solówka zasługuje na specjalne miejsce w gablocie najlepszej klasyki rocka. Sultani Swingu i Dire Straits w środowy poranek z Rock Radiem. 7 minut do 7. Wpadają wasze meldunki, no więc spełniam swój obowiązek i przekazuję antenę w wasze ręce. 2 2 4 4 0 66 albo Messenger Rock Radia. Halo?
1: Cześć Kejto, witam wszystkich. Ten ze Zjezda loguje się do systemu.
0: Cześć, cześć.
1: No i zaczynamy środkowy dzień tygodnia, czyli środa, dzień pracy.
0: Tak jest.
1: Pogoda taka jak wczoraj, pewnie pokropi, trochę poświeci. I to wszystko. Czekamy na resztę. Kto się jeszcze zamelduje, pozdrawiam, jego dnia. Helie.
0: Helie, miłego dnia, panie kolego. Bardzo dobrze prawi. Polać mu. Kawy oczywiście. Tak jest. Czekamy na resztę ekipy, która no, przekręci do powstania Rock Radia. Jesteście z nami? To cyk. Odezwijcie się. A teraz Kult, który no, tym kawałkiem połączył cały naród. Nawet jeśli na co dzień słucha się trochę innej muzyki. Można, a myślę nawet, że trzeba wyśpiewać refren wspólnie z szanownym panem Kazikiem. Już po ciszy nocnej, więc możemy, lecimy. Tu Rock Radio.

w Rock Radio Kult i Baranek melduje, że w studiu też było śpiewane. W newsach Rock Radia o godzinie 7 m.in. o tym, że mimo różnych deklaracji Donalda Trumpa, konflikt na Bliskim Wschodzie wciąż trwa. Więcej dosłownie za moment.

0: 7, szanowni państwo, słuchacie Środowego Powstania Rock Radia, w którym już teraz czas sprawdzić, co najważniejszego dzieje się w kraju i na świecie. Newsy Rock Radia i Paulina Nawrocka. Zapraszamy.
1: Kolejna eskalacja konfliktu i wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. KO i PSL wystawiły wspólną kandydatkę w krakowskich wyborach i słynny dar młodzieży z przymusowym postojem podczas rejsu.
2: Rock Radia.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Na Bliskim Wschodzie znowu doszło do eskalacji. Amerykańskie siły przeprowadziły serię ataków na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus. W odpowiedzi na zestrzelenie śmigłowca Apache Iran nie pozostał dłużny. Wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz w Bahrajnie, Kuwecie i Jordanii. Jordańska armia informuje o zestrzeleniu 5 irańskich pocisków. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji CNN, że ataki mają być ostrzeżeniem dla Teheranu. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jest kandydatką wyśmienitą.
4: Monika, no wow. Widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
1: Wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie we wrześniu, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objęte ma zostać kolejne 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
5: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
1: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje Sanepid. Najnowsze dane pokazują, że problem jest coraz większy, a najwięcej przypadków odnotowano w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4 tysiące, czyli statystycznie 10 dziennie. Najczęściej to efekt przyjmowania substancji psychoaktywnych i leków, mówi Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6: Wzrosła liczba zatruć i podejrzeń zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, jeżeli porównamy to z rokiem 2024. Natomiast jest to wciąż niewielki odsetek w porównaniu z liczbami notowanymi w latach 2015-19, kiedy raportowana liczba zatruć to było kilka tysięcy rocznie.
1: Rzeczniczka Praw Dziecka tymczasem apeluje do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Żaglowiec Dar Młodzieży cumuje w Nassau na Bahamach. Statek miał awarię systemu klimatyzacji, przez którą konieczny był kilkugodzinny postój w Martynice. Dar Młodzieży 16 kwietnia wyruszył w rejs do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w uroczystościach związanych z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości USA.
2: Sport w Rock Radio.
0: Mateusz Stanicki, witam. Przed nami intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Polacy rozpoczynają grę w Lidze Narodów i na początek w Chinach. Właśnie zaczyna się mecz z Kubą. Potem czekają ich spotkania ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. A w sumie będzie to w tym sezonie nawet 30 meczów, pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytuł. A piłkarki reprezentacji Polski przegrały w Almelo z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu dywizji rozgrywek Ligi Narodów, które były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata 2027. Czerwone zanotowały w grupie 2 remisy oraz 5 porażek i spadły do dywizji B. Jest jednak dla nich jeszcze nadzieja na mundial. Na jesieni będą dwustopniowe baraże. Natomiast mundial mężczyzn rusza jutro i na początek Meksyk zmierzy się z RPA.
2: Rock Radio.
7: Dzisiaj przed południem możecie spodziewać się zgromadzenia przy Ministerstwie Finansów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ruch w okolicy może zostać czasowo ograniczony. Z kolei w czwartek demonstranci przejdą z Placu Zamkowego w kierunku Sejmu. W czasie przemarszu możliwe będą zmiany w kursowaniu wielu linii autobusowych. Przed wyjściem z domu warto więc sprawdzić komunikaty w internecie.

0: Pogoda.
1: Rano w Warszawie możemy spodziewać się sporej dawki chmur. Dzisiaj też prognozowane są przez cały dzień przelotne opady deszczu. Co jakiś czas na niebie powinno jednak pojawić się słońce. Termometry maksymalnie pokażą około 19 stopni, choć ta odczuwalna temperatura może być troszkę mniejsza. Wiatr jest łagodny, a ciśnienie w normie. Jutro prognozowana jest dokładnie taka sama pogoda. Cieplej ma się zrobić dopiero na początku przyszłego tygodnia.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
0: Powstanie Rock Radia.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Rock Radio The Who i Won't Get Fooled Again z małymi pozdrowieniami dla wszystkich fanów serialu CSI. Guilty pleasure, wiadomo. 17 minut po godzinie 7. No i teraz po powstaniu Rock Radia kolejny dowód na to, że Polska ma wyjątkowo łebskich obywateli. 35-letni rodak wpadł na genialny pomysł i przy pałacu Zwicka, wiem, wspaniały akcent, w niemieckim Dreźnie postanowił złowić sobie rybkę. No, jak się domyślacie, był po kilku ładnych głębszych. No i takie połowy legalne nie są, przez co został zatrzymany przez tamtejsze służby. No, może po prostu zapomniał sprawdzić, jak będzie po niemiecku rybka lubi pływać.
1: Powstanie Rock Radia.
0: Zresztą ostatnio Ukrainiec w Polsce, teraz Polak w Niemczech. Co jest z tym łowieniem ryb w parkach? No, to jest jakiś challenge? Założyli się o coś? I was made for loving you. I grupa Kiss. Zamiast łowienia w stawach warto posłuchać klasyki rocka. Legalne i przy okazji wyjdzie na zdrowie. 18 po 7. Tu Rock Radio.

Uwielbiam linię basu w tym numerze. Nic na to nie poradzę. Klasyka rocka od grupy Kiss w powstaniu Rock Radia. 22 minuty po siódmej. Dwie dwójki, cztery czwórki, 0,66 albo głosówki na naszym Messengerze. Czekam na wasze kolejne meldunki z samego rana w środę. No bo nic o was bez was, kochani. Rock Radio oddycha tylko dzięki wam, więc śmiało zapraszam. Antena jest do waszej dyspozycji. Manam i Sniff and the Tears. Tego posłuchamy sobie wspólnie dosłownie za moment, więc no po prostu nigdzie nie odchodźcie i miejcie naszą działającą na całym świecie aplikację pod ręką.

Klasyka rocka od grupy Sniff and the Tears, również obecna w Rock Radio, panie generale. 26 minut do godziny 8. Słuchajcie Powstania Rock Radia, w którym teraz robimy sobie mały pit stop na tak zwane ogłoszenia parafialne, szanowni państwo. Jeśli słuchacie nas nie od dziś, no to już dobrze wiecie, że codziennie po południu w Rock Radio pojawia się u nas konkurs na Rock'n'Rollowca Dnia. Taki tytuł przyznajemy osobie, która zadzwoni do nas na 22-44-066 albo nagra głosówkę na naszym Messengerze, no i opowie historię, która według was zasługuje na tytuł Rock'n'Rollowca Dnia właśnie. Odwaliliście coś? Coś wam się na przykład hardkorowego przydarzyło w ostatnich dniach, minutach nawet może? Albo zaobserwowaliście coś, na przykład w drodze do roboty? Zapraszam, warto przekręcić do Rock Radia. To może być wasza autorska historia, ale nie musi. Kogoś, na przykład, nie wiem, z waszej rodziny, przyjaciół, na przykład, nie wiem, coś w telewizji żeście zaobserwowali i uważacie, że się nadaje. Tutaj dajemy wam dowolność. Ważne, aby historia była rock'n'rollowa. Jak macie coś pod ręką i uważacie, że zasługujecie na taki tytuł, to dzwońcie już teraz. 22-44-066 albo nagrywajcie głosówki na naszym Messengerze. Aha, no właśnie, do takiego tytułu koledzy zawsze dokładają jeszcze kapitalne nagrody od Rock Radia, więc no, tym bardziej warto wziąć udział w naszej zabawie. Nie pożałujecie. Słowo. Nie ma złych historii, kochani. Nie ma. Warto zadzwonić i sprawdzić. A teraz The Cranberries. Już nam się rozpędza, więc wy zróbcie głośniej, a ja lecę po drugą kawę. No, pogoda nieco zamulająca, więc trzeba sobie nieco pomóc. Tu Rock Radio.

0: fetyszyści niekonwencjonalnego makijażu i garderoby, czyli Twisted Sister w powstaniu Rock Radia. No, mają gust chłopaki. 17 minut do 8, co oznacza, że wielkimi krokami zbliżamy się do punktu kulminacyjnego naszych porannych spotkań, czyli do Rebusa Jebusa oczywiście. Wasza ukochana zabawa startuje jak zawsze po godzinie 8, więc no macie jeszcze chwilę na rozgrzewkę i po 8 walczymy o satysfakcję. A rozgrzewkę poprowadzi nam Oddział Zamknięty i Pink Floyd między innymi. Słuchacie Rock Radia?
1: I bardzo dobrze.

0: Polsce.
1: Dzisiaj rano rusza remont ulicy Kapelanów AK, popularnego połączenia między osiedlami w rejonie Jeziorka Balaton. Odcinek między Abrahama a Nowaka Jeziorańskiego zostanie zamknięty dla ruchu, a objazdy poprowadzą sąsiednimi ulicami. Dobra wiadomość jest taka, że dojazd do posesji i parkingów podziemnych zostanie zachowany. Prace potrwają do sierpnia.

Darmowe warsztaty z malarstwa prowadzone przez pana Mika Jagera i spółkę, czyli Stonsi w powstaniu Rock Radia. A w newsach Rock Radia o godzinie 8 m.in. o tym, że burze nie powiedziały ostatniego słowa. Idzie kolejny front i są kolejne ostrzeżenia. Więcej najważniejszych informacji dosłownie za moment o godzinie 8.

0: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Będzie, będzie. I to jaka? Ósma, szanowna załogo, słuchacie Rock Radia, w którym za chwilę creme de la creme powstania Rock Radia, czyli zabawa Rebus Jebus. Ale wcześniej mikrofon oddaję Paulinie Nawrockiej, która przybyła do studia i ma ze sobą najważniejsze informacje o poranku. Zapraszamy.
3: Burzowy front nad Polską, kolejne ostrzeżenia dla południa kraju. Sejm będzie dziś decydował o losach szefa MSWiA i symboliczne zakończenie budowy po 144 latach. Papież poświęci dziś najwyższą wieżę Sagrady Familii.
1: Newsy Rock Radia.
3: Paulina Nawrocka, zapraszam. Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Wczoraj szczególnie silne burze przeszły przez Małopolskę. Do późnych godzin wieczornych trwało usuwanie skutków burz w Oświęcimiu i okolicach. Dziś kolejne alerty i ostrzeżenia dla południowej i południowo-wschodniej Polski. Od Bielska-Białej po Bieszczady i w kierunku Lublina i dalej w stronę Krakowa.
4: Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce, zjawiska te mogą być bardzo gwałtowne. Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km/h.
3: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Upały mają wrócić w połowie przyszłego tygodnia. Sejm zajmie się dziś wnioskiem PiSu o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania szefa MSWiA z dwóch powodów, o których więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Pierwszy to głośna sprawa fałszywych alarmów i związanych z nimi wejściami służb do mieszkań, domów i biur. Redaktora naczelnego bliskiej PiSowi TV Republika, posłów tej partii, samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wreszcie matki prezydenta Karola Nawrockiego.
6: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo pan premier Donald Tusk i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
5: Mówił kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek, gdy wniosek w sprawie Marcina Kierwińskiego był składany, w którym mowa jest także o drugim powodzie do dymisji, wydaniu rozporządzenia o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą, co zdaniem opozycji jest niezgodne z konstytucją i nie ma podstawy prawnej.
3: Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Jak mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne.
7: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
3: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. Chińscy producenci samochodów zaostrzają walkę o polskiego klienta. Jak informuje Puls Biznesu, średnio ich auta są już o 25 tysięcy złotych tańsze od porównywalnych modeli zachodnich i azjatyckich marek. W pierwszych 5 miesiącach roku chińskie samochody odpowiadały za blisko 13% rejestracji nowych aut w Polsce. Eksperci oceniają, że ich udział w rynku może w przyszłości wzrosnąć nawet do 20%. Oczy świata zwrócone na Sagradę Familię. W setną rocznicę śmierci jej architekta Antonio Gaudiego papież Leon XIV odwiedzi barceloński kościół i poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Będzie to symboliczne zakończenie budowy bazyliki po 144 latach. Leon XIV odprawi też mszę dla 8 tysięcy osób.
1: Rock Radio. W drodze.
8: Przypominamy, że od poniedziałku możecie spodziewać się utrudnień na ulicy Kieleckiej na Mokotowie. Przy skrzyżowaniu z Rakowiecką powstaje wyniesione przejście dla pieszych, które ma poprawić bezpieczeństwo w rejonie dwóch szkół. W czasie robót czasowo zajmowane są miejsca parkingowe, a ruch zostanie utrzymany jednym pasem. Remont potrwa do połowy lipca.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: O poranku w Warszawie możemy spodziewać się sporej dawki chmur. Dzisiaj prognozowane są przelotne opady deszczu, które będą nam towarzyszyć przez cały dzień. Od czasu do czasu na niebie ma także pojawić się słońce. Na termometrach z kolei zobaczymy około 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr jest łagodny, a ciśnienie na szczęście w normie, więc można sięgnąć po filiżankę kawy lub herbaty. Jutro wstępnie prognozowana jest podobna pogoda, chociaż ma się zrobić troszkę cieplej.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Listen to Rock Radio.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Emigranci na falochronie. Kawał polskiej klasyki rocka w Rock Radio. 17 minut po 8. No to co? Odpalamy.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu rebus jebus.
0: Czyli wasza i oczywiście też nasza ulubiona poranna zabawa, która codziennie dostarcza wam jakże potrzebnej energii na starcie nowego dnia walki z obowiązkami. No, rozgrzewka szarych komórek przyda się każdemu bez wyjątku, więc przechodzimy do rozgrywki. Za chwilę zagram wam zagadkę, która składa się z różnych, na pozór niepasujących do siebie dźwięków, ale te dźwięki w połączeniu tworzą logiczne hasło, które wy wyłapujecie. Dzwonicie na 2244066 albo zostawiacie nam głosówki na Messengerze i podajecie, jakie to nasze ukryte hasło jest, jak ono brzmi. Myślę, że zasady są na ogół proste, więc najpierw będzie kategoria, a następnie lecimy z naszym rebusem.
3: Kategoria na dziś to...
0: powiedzenie, po prostu. A oto zagadka.
4: Ciągnie mnie do ciebie, ciągnie mnie do ciebie, ciągnie...
5: To nie są leszcze, Stefan.
6: A kto? Jesteśmy młode wilki.
7: To? Co to jest?
8: Jak to, co las?
0: I cyk, tak brzmi dzisiejszy rebus jebus. Wiecie już, co jest rozwiązaniem? To zapraszam. 2244066 albo głosówki na Messengerze. No ale tak na wszelki wypadek powtarzamy sobie rebusa, proszę bardzo.
4: Ciągnie mnie do ciebie, ciągnie mnie do ciebie, ciągnie...
5: To nie są leszcze, Stefan.
6: A kto? Jesteśmy młode wilki.
7: Co? Co to jest?
8: Jak to, co las?
0: Kategoria na dziś, powiedzenie. Wszyscy je dobrze znamy. 2244066 albo głosówki na Messengerze. Czekam na wasze propozycje rozwiązania, a na was oczywiście czeka limitowana satysfakcja, która, no bez dwóch zdań, pozytywnie napędzi was do działania przy środzie. Iron Maiden już się rozpędza, więc ja się zamykam, a wy walczycie z dzisiejszym rebusem. Powodzenia!

0: Little Minutes to Midnight. Iron Maiden w środowy poranek z Rock Radiem. No ale ten tytuł zna każdy. Niezależnie jakimi cyframi zaczyna się jego PESEL. 24 minuty po godzinie 8. Lewy pas gaz. Kochani, zasuwamy do uroczystego wręczenia wam satysfakcji. No bo trzeba oczywiście rozwiązać dzisiejszego rebusa jebusa. Bądźcie czujni, a po drodze Ultravox i Eagles między innymi. Słyszymy się za moment.
1: Rock Radio.

0: Easy, easy, take it easy, czyli klasyka rocka od grupy Eagles w powstaniu Rock Radia. No nie wiem jak wy, ja bardzo lubię przemycony motyw country w tym numerze. 24 minuty do godziny 9. Nie przedłużam, kochani. Rozpoczynamy finał.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu rebus jebus.
0: Czas wreszcie sprawdzić, jak poradziliście sobie z dzisiejszą zagadką rebus jebus, która no, w swoich dźwiękach skrywała hasło z kategorii powiedzenie. Przypomnijmy sobie, jak brzmiał rebus, bardzo proszę.
3: Ciągnie mnie do ciebie, ciągnie mnie do ciebie, ciągnie
4: mnie... To nie są leszcze, Stef.
5: A kto?
6: Jesteśmy młode wilki.
7: Co? Co to jest?
8: Jak to, co las?
0: No i ciach, lecimy z waszymi propozycjami. 2 2 4 4, 066 albo Messenger Rock Radia. Halo, dzień dobry.
9: Dzisiejsze rozwiązanie rebusa jebusa to ciągnie wilka do lasu. Pozdrawiam, helie.
0: Pozdrawiam, helie. Dzięki, że wpadłaś do nas i wzięłaś udział w rebusie jebusie. Najlepszego, dobrego dnia. Sprawdzamy dalej, czy są jakieś inne propozycje. Halo.
10: Cześć, jestem tutaj z moim młodym chłopcem, który jest spóźniony do szkoły.
0: O.
10: Bo chcę wam powiedzieć, że...
11: Ciągnie wilka do lasu.
0: O.
10: No tak, jak widać, do szkoły nie ciągnie. Hell yeah!
0: No a kogo ciągnie do szkoły, panie kolego? No. Ja kiedyś na przykład wiecznie się spóźniałem na lekcje. Mój ojciec zawsze mawiał, jak ty sobie poradzisz w życiu? I proszę. Od ponad 8 lat muszę wstawać jeszcze wcześniej. Także nigdy nie jest za późno. Najlepszego, kochani. No dobra, ostatni głos. Halo?
12: Po prostu ciągnie wilka do lasu. Trzymaj się tam zdrowo i ciepło, Kajetanie. Pozdrawiam cię, Katarzyna.
0: Pozdrawiam, Kasiu. Zrobię tak, jak mówisz. Twój głos, no, potrafi ogrzać, więc tym bardziej dziękuję. Ciągnie wilka do lasu. Tak jest. Oczywiście. Trzy różne dźwięki i cyk. Mamy słynne powiedzenie. Gratuluję, szanowna załogo. Jak zawsze, nie ma na was mocnych. Nie ma mocnych na mariole. Rebus jebus. Rozwiązany prima sort, dlatego teraz odbierajcie wywalczoną honorowo satysfakcję na cały dzień, która pomoże dużo przyjemniej, dużo łatwiej przejść przez środowy poran i w zasadzie cały środowy dzień. Po prostu. To jest proste, a zresztą dobre. Jezus Maria. Nie będę mówił, jak to jest proste. Dobra. AC/DC. Thunderstruck. Podkręcamy tempo. Pogoda no nie sprzyja, więc musimy się wspomóc klasyką rocka. Rebus jebus oczywiście wraca jutro, więc komu dziś się nie udało, to nie ma tego złego. Jutro kolejna szansa. Tu Rock Radio.

Koma na pół, jest Rock Radio, jest również polska klasyka rocka. Kwadrans do godziny 9:00, no więc uda mi się jeszcze zmieścić dla was dwie perły naszego ukochanego gatunku muzycznego, ale

0: Jakie to nie będę zdradzał, zrobię małą niespodziankę, więc po prostu nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie naszej aplikacji. Wyjdzie tylko na zdrowie.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: drodze.
1: Do 19 czerwca zamknięta będzie ulica Borków w rejonie skrzyżowania z traktem lubelskim. To z powodu budowy kanalizacji. Ruch został zamknięty przy rondzie, a dojazd od strony Juchasów jest możliwy tylko do miejsca prac. Wyznaczono objazd ulicami Trakt Lubelski, Skalnicową, Panny Wodnej i Mrówczą.

Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no to jest też obowiązkowo grupa Genesis, Invisible Touch w powstaniu Rock Radia. No, ci panowie to potrafią dotknąć dobrą muzyką. A w newsach Rock Radia o godzinie 9 między innymi o tym, że płaca minimalna ma znowu pójść w górę. Więcej najważniejszych informacji, punkt 9.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Jeśli ktoś zamawiał budzenie na godzinę siódmą, to prędziutko, bo już właśnie dojeżdżamy do godziny dziewiątej. Tu środowe powstanie Rock Radia. Kajetan Kajtoruszczyk, wciąż jestem z wami na posterunku. No i jak zwykle zachęcam. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym messengerze. Macie ochotę zagościć na antenie Rock Radia? Proszę bardzo, obok klasyki rocka w Rock Radiu najważniejsi jesteście wy. A teraz godzina dziewiąta i najważniejsze informacje, które ma dla was Paulina Nawrocka. Zapraszamy.
3: Płaca minimalna wzrośnie, taki jest rządowy projekt. Ceny paliw znów się wahają po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zajrzymy też do warszawskiego zoo, gdzie pingwiny dostały nowy dom.
1: Newsy Rock Radia.
3: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd proponuje, by od przyszłego roku płaca minimalna wzrosła do 4950 zł brutto. Jednocześnie pracownicy budżetówki mają dostać podwyżki. O szczegółach Szymon Kępka.
4: Rada Ministrów przyjęła rekomendacje, z którymi przedstawiciele rządu rozpoczną rozmowę w Radzie Dialogu Społecznego. Premier Donald Tusk.
5: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
4: Przyjęta przez rząd propozycja zakłada również wzrost płacy minimalnej do 4950 zł brutto. Premier odniósł się do sytuacji nauczycieli.
5: Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna, ale oprócz tego jest także decyzja o podwyższeniu płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
4: Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku o 144 zł brutto. Oznacza to, że pracownik otrzymujący najniższą krajową dostanie na rękę około 3704 zł.
3: Ceny ropy naftowej na rynkach paliw wahają się po najnowszej rundzie ciosów między USA a Iranem. Iran wystrzelił co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Wcześniej Stany Zjednoczone zaatakowały, jak twierdzą w samoobronie, irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus. To w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Na stacjach w Polsce dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,96, benzyny 98, 6,61, a oleju napędowego 6 zł i 46 groszy. Senator Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej jest wspólną kandydatką KO i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa. Jej kandydaturę w Warszawie na specjalnej konferencji zaprezentowali premier Donald Tusk i wicepremier szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Ona sama tak tłumaczyła, dlaczego chce być prezydentem.
6: Dlatego, żeby przynieść spokój, stabilizację, merytorykę, profesjonalne zarządzanie miastem.
3: Piątkowska podkreślała, że całe dorosłe życie spędziła w Krakowie, ale już jest krytykowana za to, że start w wyborach ogłosiła w Warszawie. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało na Mazowszu laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki. W powiecie makowskim funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 25 kg alfa PVP o czarnorynkowej wartości około 0,5 miliona złotych. Na gorącym uczynku zatrzymano 2 19-letnich obywateli Ukrainy. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji znacznych ilości narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia. Pingwiny przylądkowe z warszawskiego zoo doczekały się nowego domu. Od kilku dni zamieszkują nowy wybieg z przestronnym basenem, w którym odwiedzający mogą podziwiać ich pływackie akrobacje, mówi dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego Andrzej Kruszewicz.
7: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny, co tu dużo mówić.
3: To nie koniec prac w ogrodzie zoologicznym. Wkrótce remontowana będzie również małpiarnia, wybieg dla niedźwiedzi polarnych. Nowego domu doczekają się również flamingi.
2: Mateusz Stanicki, zapraszam. Z powodu deszczu nie udało się wczoraj dokończyć meczów w pierwszej rundzie turnieju tenisowego z Hertogenbosza. Szkoda, bo Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3. Ten mecz i spotkanie Kamila Majszaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Przygotowujący się do Mistrzostw Świata piłkarze Demokratycznej Republiki Konga przegrali z Chile 1-2 w rozegranym we francuskim Orleanie meczu towarzyskim. Był to ich ostatni sprawdzian przed mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku. Grały też Argentyna z Islandią, gdzie padł wynik 3-0 oraz Arabia Saudyjska ze Senegalem. To spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Mundial rusza jutro i na początek mecz Meksyk-RPA.
1: Pogoda.
3: Dużo chmur dzisiaj w większości kraju, miejscami może popadać. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami są na południu śląskiego i małopolskiego. Po południu może zagrzmieć też na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Termometry pokażą od 15 stopni na południu i nad morzem przez 20 w większości kraju do 24 na wschodzie.
8: Zdrzodliła misia pszczoła, och ty larwo misiu woła.
9: Wychodzi?
1: Powstanie!

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gry.

Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.

0: pionierów grunge'u w Rock Radio również mamy i dla was gramy. Nirvana in Bloom w Powstaniu Rock Radia, 17 minut po 9. Tymczasem, nie wiem czy już słyszeliście, ale naszą finalistkę French Open, Maję Chwalińską, czekała niemała niespodzianka po powrocie do Polski. Tenisistka otrzymała stypendium od ministra sportu. No, dzięki Bogu, że nasi sportowcy mają lepszy refleks niż nasze władze.
1: Powstanie Rock Radia.
0: Jak potrzebowała pomocy finansowej, to jakoś cisza była, nie? Rychło w czas. Ale najważniejsze, że jest zasłużony. Maju, raz jeszcze ogromne ukłony za ten wspaniały turniej. R.E.M. Losing My Religion. Klasyki rocka ci u nas dostatek, bez względu na okoliczności. I bardzo dobrze, gramy!

0: R.E.M. Losing My Religion. No, kawałek, który przebił się do tak zwanego mainstreamu i nawet stacje popowe odważyły się go grać. I bardzo dobrze, niechaj klasyka rocka niesie się wszędzie. 21 minut po godzinie 9, 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym Messengerze. No komu, bo niedługo idę do domu. Macie chęć usłyszeć swój głos jeszcze dziś o poranku w Rock Radio? No to śmiało, zapraszam. Antena jest do waszej dyspozycji. Gansi i Rainbow to nasza najbliższa muzyczna przyszłość. Dlaczego? Bo łączy nas klasyka rocka w Rock Radio i bardzo dobrze.
1: Tu Rock Radio.

Próg Radio Klasyka Rocka od grupy Rainbow. Bardzo przyjemny numer, bardzo przydatny w aucie. Korki jakoś wtedy nieco mniej upierdliwe są. 28 minut do godziny 10. Kochani, no ja wiem, że gadka o wieczorze z rana może być trochę dziwna, ale jeśli już po 3 dniach walki z obowiązkami potrzebujecie się nieco zresetować i akurat jesteście w Krakowie, to zapraszam Was serdecznie do zajrzenia do zaprzyjaźnionego z nami pubu 103,8 FM, gdzie regularnie odbywają się stand-upowe wydarzenia z serii Comedy Lab. Ja osobiście gustuję w tego typu komedii, więc jeśli macie podobnie i chcielibyście się po prostu wyśmiać przed czwartkiem i piątkiem, to już dziś o godzinie 19 w pubie 103,8 FM w Krakowie właśnie zaplanowany jest kolejny event, a będzie nim open mic, no czyli format, na którym najczęściej pojawiają się debiutanci, ale nie tylko, no bo znani komicy wykorzystują go, aby przetestować swój, no po prostu nowy materiał przed wyruszeniem z nim w Polskę. Więc kto wie, może akurat dziś traficie na swojego ulubieńca. Po szczegóły, jak zawsze, zajrzyjcie na rockradio.pl, ale moim zdaniem takie zamknięcie środy to jest po prostu fajny i przyjemny pomysł. Tilt, jeszcze będzie przepięknie. Numer, legenda, bez dwóch zdań. Już teraz dla Was w Rock Radio.

0: No i pięknie, wspaniale kończymy nasze środowe spotkanie w Powstaniu Rock Radia. Aerosmith i Crazy, a przed oczami niezmiennie piękna młoda pani Alicia Silverstone. Oj, oglądało się ten teledysk i to niejednokrotnie. Kuba Kaleta właśnie wkroczył do studia, który przejmuje stery po godzinie 10. Dzień dobry, Jakub.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty też byłeś fanem pani Alicji Silverstone?
1: A kto nie był, mój drogi?
0: No tak, prawda?
1: To jest takie pytanie. To jest takie pytanie,
0: ja
1: na które wiesz,
0: ja
1: pytanie
0: wiem.
1: Z odpowiedzią sugerującą.
0: No tak, to jest takie pytanie, jakby Wojciecha Waglewskiego zapytać, skąd pomysł na nazwę WW, prawda?
1: No właśnie.
0: Taka głupotka, prawda? Troszkę.
1: No, od wafelka.
0: Przepraszam, dobrze w takim razie, że to ty przejmujesz stery, a ja idę do domu. Co masz po 10 dla naszych słuchaczy?
1: Po 10 w cyklu W mgnieniu roka, no, weźmiemy na warsztat płytę, na której pewien znany muzyk, no wyraźnie po prostu zwrócił się w stronę wiary.
0: O, proszę.
1: No.
0: Bardzo. Nawrócenie rock'n'rollowe.
1: No, takie regowe bardziej, ale okej, okay, no.
0: Okej, okay, no ale to no. Reggae zawsze jakoś tam jest z tym rock'n'rollem i kolegą. Dobrze, nieważne. No. A po godzinie 12.
1: A po 12 w Białych Krukach, no, będziemy mieli bardzo dobre informacje dla tych z was, którzy potrafią grać na jakimś takim egzotycznym instrumencie.
0: Egzotycznym?
1: No i nie za bardzo wiedzą, co zrobić z tą umiejętnością, jak to zmonetyzować. To będzie sposób na to, żeby obrócić tę umiejętność w prawdopodobnie pieniądz.
0: To nie dość, że wspaniała klasyka rocka, energia, no. To jeszcze można powiedzieć cykl poradniczy.
1: No oczywiście,
0: Jakuba,
1: że tak,
0: Kalety,
1: bo my bawimy i uczymy, pomagamy, tak?
0: Tak jest.
1: Wszystkie problemy rozwiązujemy.
0: I to za darmo, to jest dziwne.
1: No właśnie, to jest... Jak to trzeba chyba zacząć monetyzować.
0: Tak jest, tak kochani. Kajetan Kajtoruszczyk, już tutaj się wcinam, bo nam czas ucieka. Dziękuję wam za wspólnie spędzone 4 godziny. Wracam do was oczywiście już jutro o godzinie 6 w Rock Radio. A teraz tymczasem bawcie się wspaniale z Jakubem Wojciechem Kaletą. Gwarantuję, wybitna postać. To, że jeszcze nie masz Nobla, to jest skandal.
1: Kurczę, to jest bardzo miłe.
0: Trzymajcie się, kochani. Do jutra. Pa, pa.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na dobry początek zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od KNŻ-u, ale wcześniej newsy.
2: Awaria kolei na Śląsku jest sporo utrudnień. UOKiK żąda od banków zmian w procedurach spadkowych. Po finale French Open kolejne nagrody dla Mai Chwalińskiej.
0: Newsy Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich jest opóźnionych po awarii urządzeń sterowania ruchem w Katowicach, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Aby zminimalizować skutki awarii w porannym szczycie, pracuje zespół zarządzania kryzysowego. Do awarii doszło wczoraj przed 21:00. Ruch prowadzony jest w ograniczonym zakresie. Prezes UOKiK zażądał od banków zmian w procedurach związanych z obejmowaniem spadku po klientach. Banki mają uprościć zasady obejmowania spadków oraz zapewnić jasne i jednolite informacje spadkobiercom. Śmierć bliskiej osoby nie może oznaczać dla rodziny wciągnięcia w wir niejednoznacznych i niejednolitych procedur, podkreśla prezes urzędu. Jarosław Kaczyński ma dzisiaj zeznawać w prokuraturze okręgowej. Został wezwany na 10:00 na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież. Śledztwo w sprawie dwóch wież zostało wszczęte przez warszawską prokuraturę okręgową w lutym zeszłego roku. Sprawa związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Dotyczy ono doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości przez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd. Po śmiertelnym wypadku na drodze w Ząbkach pojawiają się pytania o regulacje firm przewozowych. Ważne jest stosowanie się kierowców do polskiego prawa, a nie ich pochodzenie, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń i dodaje, że statystyki nie wykazują różnicy w bezpieczeństwie przejazdów między polskimi a zagranicznymi kierowcami.
3: Mamy tutaj pełną równość, przynajmniej tak wynika ze statystyk. Obcokrajowcy powodują podobną ilość wypadków jak Polacy na drogach.
2: Do wypadku doszło w sobotę. 37-letni obywatel Turcji, wykonując manewr skrętu w lewo z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia z innym samochodem. Zginęły dwie osoby. Sprawca jest w areszcie. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie. Ma 2 cm, jest szaro-czarny i lubi domowe zakamarki. Teraz jest go więcej, choć dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, komentuje, że na zachodzie Europy znany jest od wielu lat.
4: Belgia, Holandia, Luksemburg i szczególnie zachodnie Niemcy. On się już tam pojawił około 2000-2005 roku. Stał się tam gatunkiem pospolitym. Wykorzystuje, nazwijmy to, przestrzenie gdzieś może pod szafami, tego typu ciemne zakamarki.
2: Jak podkreślają eksperci, pająk od czasu do czasu pojawia się w Polsce, najczęściej w bagażach podróżnych. Na razie nie zadomowił się jednak u nas na stałe. Na fali największego sukcesu w karierze Maja Chwalińska odbiera kolejne wyróżnienia. Kilka dni po występie w finale wielkoszlemowego French Open tenisistka została doceniona także przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Z rąk ministra sportu Jakuba Rutnickiego odebrała roczne stypendium sportowe w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.
5: Po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła.
2: Następny przystanek Maji Chwalińskiej to Wimbledon, który rusza pod koniec czerwca. Tam tytułu bronić będzie Iga Świątek.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Sąd okręgowy w Warszawie skazał Dawida M. na 25 lat więzienia za zabójstwo mężczyzny na Nowym Świecie. Do zdarzenia doszło w maju 2022 roku. Potem sprawca uciekł do Turcji, skąd został sprowadzony w ramach ekstradycji. Wyrok jest nieprawomocny. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił największy w tym roku pakiet remontów dróg. Prace będą kosztować ponad 30 milionów złotych i obejmą znaczną część miasta, mówi Maciej Dziubiński z ZDM.
7: Nie tylko frezowania jezdni, ale też na przykład remonty chodników czy nawierzchni na przystankach autobusowych. To jest aż 8 ulic. W sumie na te 8 ulic mamy przeznaczone ponad 30 milionów złotych.
6: Większość prac zaplanowano w okresie wakacyjnym. Przenosimy się na Pragę Północ. Policjanci zatrzymali tam 32-latka, który miał zakaz przebywania w tym rejonie. Dodatkowo podczas przeszukania jego mieszkania znaleźli narkotyki oraz przedmioty służące do ich porcjowania. Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia. Za godzinę powiem za to więcej o robotach, które będą uczyć zawodów w Warszawie.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
6: W Warszawie dzisiaj możemy spodziewać się raczej pochmurnego dnia, choć od czasu do czasu na niebie ma także pojawić się słońce. Możliwe są za to przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie około 19 stopni i taka może być ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest łagodny, a ciśnienie w normie. Jutro ma być podobnie. Do końca tego tygodnia możemy spodziewać się przelotnego deszczu. Cieplej powinno zrobić się od poniedziałku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Wszyscy są. Jestem, jest Kuba, jestem ja, jest Klasyka Rocka, są
0: jestem
1: słuchacze.
0: Ja.
1: Wszyscy są.
0: Tak.
1: Kuba, jestem tu dlatego, że będziemy dziś rozmawiać o kolejnej rocznicy w cyklu W mgnieniu roka.
0: I o czym dzisiaj?
1: O, dzisiaj będzie taki odcinek, jeśli słucha nas jakaś katechetka, to na pewno jej się ten odcinek spodoba.
0: Ale jeśli słucha nas jakiś pracownik Monaru, to być może jemu się ten odcinek nie spodoba.
1: Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu w mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: No co, źle powiedziałem?
1: Dobrze.
0: No właśnie.

0: Gdyby ktoś się zastanawiał, jak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka, no to właśnie tak, to Budka Suflera w Rock Radio. Jest dokładnie 10:30, więc jak zwykle o tej porze wskakujemy do rockowego wehikułu czasu, które dzisiaj zabiera, który to wehikuł, to właśnie chciałem powiedzieć, to jest cały czas wszystko po polsku, zabiera nas do samego początku lat 80.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1980. To właśnie w tym roku na ekrany kin trafiają filmy Piątek 13, Gwiezdne Wojny, Imperium kontratakuje, Lśnienie, Wściekły Byk oraz Sława. Na ekranach komputerów po raz pierwszy pojawia się Pac-Man, a w Stanach Zjednoczonych na ekranach telewizorów pojawia się nowy kanał informacyjny, czyli CNN.
2: Za to dokładnie 46 lat temu, czyli 10 czerwca 80 roku, wychodzi płyta Boba Marleya i The Wailers pod tytułem Uprising. I jest to 12. płyta zespołu z takim hitem jak Could You Be Loved?
0: Natomiast warto też zainteresować się tymi mniej przebojowymi, mniej popularnymi numerami, dlatego że mnie bardzo przypadł do gustu na przykład otwierający ten krążek numer Coming from the Cold. Bardzo to jest dobry kawałek.
2: To jest też ostatni album wydany za życia Boba Marleya, ponieważ niecały rok później zmarł.
0: I ta płyta jest albumem o najmocniejszym wydźwięku religijnym w dorobku Boba Marleya, a to dlatego, że prawie w każdym numerze podmiot liryczny odnosi się do kwestii wiary. Ciekawe dlaczego. Być może Bob Marley po prostu już czuł, że Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pobiegnę go przywitać, z radości serce drży. A może nie czuł na przykład, bo inne zapachy mu towarzyszyły.
2: Nic nie powiem, to nie sprowokujesz
0: mnie. To ja tylko jeszcze dodam, że w 2001 roku ukazała się reedycja tej właśnie płyty Uprising. Na której znalazły się dwa bonusowe utwory i to są alternatywne wersje piosenek z tej wersji podstawowej tego krążka.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Powiem wam, że to jest numer, który mnie za każdym razem bardzo skutecznie humor poprawia. Klasyka rocka, Van Morrison, prosto z drugiej połowy lat 60. w Rock Radio. Za 20 minut będzie 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który to został nagrany i umieszczony na piątej płycie grupy Talking Heads, czyli Speaking in Tongues. To jest kapitalny krążek i ten numer jest, no, trzyma poziom tego krążka. Po prostu już za chwilę Talking Heads, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Ależ ten numer przyjemnie buja. Klasyka rocka od Toto w newsach o 11. Sprawdzimy, jak wygląda krajobraz po burzy, a konkretnie po wczorajszych burzach na Śląsku. A po 11 będzie jeszcze więcej klasyki rocka z samego początku lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci klasyka polskiego rocka od Republiki, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Pracowita noc za strażakami na Śląsku w związku z burzami. Miało być porozumienie, są kolejne ataki na Bliskim Wschodzie. Zajrzymy też do Meksyku, by poczuć atmosferę mundialu.
0: Newsy Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. Pracowita noc za strażakami w Śląskiem w związku z pogodą interweniowali 87 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska.
3: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru, 57 zdarzeń oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
2: Najwięcej interwencji było w powiecie bielskim, Bielsku-Białej, a także w Katowicach. Nadal są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południa województwa śląskiego oraz dla Małopolski przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują do 14. Miało być porozumienie, są kolejne ataki. Na Bliskim Wschodzie jest niespokojnie. Amerykanie twierdzą, że musieli odpowiedzieć na zestrzelenie przez Irańczyków ich helikoptera. O szczegółach Tomasz Orchowski.
4: Irańczycy zestrzelili amerykański helikopter. Nie jest jasne, czy celowo. Waszyngton odpowiedział, bo musi, jak przekazał Trump, Teheran uderzył znowu. Preferujemy język dyplomacji, ale innymi językami posługujemy się znacznie płynniej, grozi irański negocjator. Sytuacji nie ułatwiają Izraelczycy, którzy przeprowadzili serię ataków na południu Libanu. Teheran ostrzega, że uderzenia spotkają się z odpowiedzią. A to wszystko złe wieści dla Trumpa. Jemu zależy na porozumieniu. Amerykanie nie rozumieją tej wojny, co może odbić się na poparciu Republikanów w listopadowych wyborach uzupełniających.
2: Ponad połowa Polaków źle ocenia rząd. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Rząd Donalda Tuska popiera co trzeci badany. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się do osób, które za łapówki załatwiały urzędowe sprawy w gdańskim zarządzie dróg. Osoby, które ujawnią się same, zanim wpadną na to śledczy, nie poniosą za to konsekwencji. To część śledztwa przeciwko jednemu z urzędników, który jest podejrzewany o pomoc w kupowaniu miejskich gruntów bez przetargów. Paweł Radzewicz.
5: Korupcyjny mechanizm polegał na takim opisaniu danej działki, by mogła być ona sprzedana bez przetargu, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
6: Deweloper przekazał 25 tysięcy za załatwienie bezprzetargowego zbycia gruntu należącego do gminy miasta Gdańsk.
5: Urzędnik, który po pieniądze podjechał luksusowym Maserati, pracował w zarządzie dróg od dwóch dekad. Łapówek, zdaniem prokuratury, niemal na pewno było więcej, stąd apel o zgłaszanie się tych, którzy je wręczali.
6: Jeśli my przyjdziemy po kogoś, kto wręcza łapówki, to ten ktoś może mieć poważne kłopoty. Natomiast jeżeli ten ktoś się zgłosi do nas jako pierwszy, to ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie.
5: Za udział w korupcyjnym procederze grozi 8 lat więzienia.
2: Mundial już rozgrzewa kibiców, chociaż pierwszy mecz turnieju dopiero jutro, to w Mexico City, gdzie turniej jutro wystartuje, już czuć gorączkę mistrzostw świata. Na lotnisku Benito Juareza fanów witają mariachi. Na lotnisku Meksykanie ustawili też gigantyczną replikę Pucharu Świata i oficjalną piłkę tegorocznego mundialu Triondę, ale są i protesty. Tysiące osób zablokowało główną drogę dojazdową do stadionu Azteca, gdzie odbędzie się ceremonia otwarcia. Protestowali nauczyciele, którzy domagają się podwyżek i reformy emerytalnej.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. 37-letni obywatel Turcji, który spowodował tragiczny wypadek w Ząbkach, został tymczasowo aresztowany. Miał on próbować zawracać z prawego pasa ruchu i doprowadzić do zderzenia z Audi. W jego wyniku śmierć poniosło dwóch mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Roboty i symulatory będą uczyć zawodów. Na Żoliborzu powstało nowoczesne laboratorium. Można tam skorzystać m.in. z symulatorów maszyn budowlanych czy pracowni dronów, przyznają uczniowie liceum imienia Limanowskiego w Warszawie.
8: Lataliśmy sobie dronami, oglądaliśmy kamerę termowizyjną, jeszcze oglądaliśmy taniec robotów.
9: Tutaj akurat są komputery, które dają obraz 3D, jak w filmach.
7: Główną atrakcją placówki jest humanoidalny robot o imieniu Labonita. A na nadwiślańskich plażach ruszył już sezon. Na miejscu można wypożyczyć leżaki i sprzęt sportowy. Punkty plażowe będą działały do końca sezonu letniego na najpopularniejszych warszawskich plażach. Za godzinę powiem za to więcej o zbliżających się utrudnieniach w kursowaniu tramwajów.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: Dzisiaj w Warszawie będzie raczej pochmurno. W ciągu dnia możemy liczyć gdzieniegdzie na przejaśnienia. Możemy też spodziewać się przelotnych opadów deszczu, które będą nam towarzyszyć do końca dnia. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj około 19 stopni. Wiatr jest łagodny, a ciśnienie w normie. Jutro prognozowana jest podobna aura i tak ma być już do końca tego tygodnia. Cieplej za to podobno zrobi się od poniedziałku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.

Świetny numer na rozruch, klasyka rocka od oddziału zamkniętego w Rock Radio. 21 minut po 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego świetnego numeru właśnie z początku lat 80. i to będzie kawałek The Police. Nietypowy jak na ten zespół, dlatego że no panowie, wiadomo, to był tercet, ta kapela, ale w tym numerze wyjątkowo pojawił się ktoś czwarty, czyli klawiszowiec Jean Roussel, który dodał za pomocą swojego instrumentu no takiego smaczku tej muzyce, co ja będę tutaj wam ściemniać. Już za chwilę posłuchamy fragmentu czwartej kapitalnej płyty Ghost in the Machine grupy The Police, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Nazwijmy to tak, to jest numer, który ma moim zdaniem jedną z najlepszych gitarowych solówek, nie tylko jeśli chodzi o klasykę rocka lat 90. Edyta Bartosiewicz w Rock Radiu. Za 27 minut będzie 12, a ja przypominam, że po 15 jak zwykle wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia. W związku z tym będziemy czekali na wasze albo cudze historie, podesłane albo telefonicznie, albo głosówkowo przez Messengera. No i jeśli chodzi o nagrody, no to oczywiście najważniejsza to jest tytuł rock'n'rollowca dnia, ale są też tak zwane nagrody rzeczowe. I tutaj stawka rośnie, dlatego że nie tylko dzisiaj do zgarnięcia jest worek Rock Radia, a w tym worku kubek i koszulka Rock Radia, ale również dorzucamy do tego worka biografię Ozziego Osborna, więc naprawdę są to fanty lepsze niż Mikołaj przynosi czasem. No, mnie na przykład. Dobrze, co, jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia do rock'n'rollowca dnia się nadaje, no to ja zaglądam do naszej skrzyni z anegdotkami i wyciągam z niej, tej skrzyni, anegdotkę od Maćka.
1: Na rock'n'rollowca dnia chciałbym zgłosić pewnego pana jednej z sieci telekomunikacyjnej, dla której pracowałem. Przychodzi pan i mówi, że dostaje rachunki, a miał pół roku nie płacić, a jeszcze pół roku nie minęło i dlaczego on dostaje rachunki. No to sprawdzam, patrzę, no faktycznie rachunek jest oraz jest informacja, że pan dostał wiadomość o tym, że musi przyjść uzupełnić dane, bo nie zgadzają się z tymi, które nam podał u tego drugiego operatora. No i to wszystko panu wytłumaczyłem. Pan, że żadnego SMS-a nie dostał, no mówię, no okej. No to wziąłem od pana dowód, spisałem jeszcze raz dane, uzupełniłem oraz zrobiliśmy takie zgłoszenie na zasadzie, no żeby był klient zadowolony, to zrobiłem mu zgłoszenie, że pan SMS-a nie dostał, nie wiedział, no może rozpatrzą, może nie rozpatrzą. No i wszystko pozupełniliśmy, pan podpisał protokół, że zrobił takie zgłoszenie. Po czym mówi, panie, ja żadnych SMS-ów to nie czytam, tylko od razu kasuję.
0: No i bardzo słusznie, ja też nie czytam, szkoda oczu, w ważnych sprawach tylko faks, pager i telefon grzecznościowy do sąsiada z dołu, a ja mieszkam na parterze. A jeżeli chcecie zostać rock'n'rollowcem dnia, to podeślijcie swoją albo cudzą historię. Można dzwonić pod 224-4066, my nie oddzwaniamy, to jest bardzo ważne. Możecie również podesłać głosówkę na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie tak. Worek Rock Radia, kubek Rock Radia, koszulkę Rock Radia i biografię Ozziego Osborna. Tak dla odmiany. Już teraz zapinamy pasy, bo wjeżdża petarda od AC/DC w Rock Radio.

0: postanowili przekonać publiczność rockową, słuchaczy, tych bardziej takich miłośników gitarowych dźwięków, że można grać muzykę rockową, czy wręcz glam metalową również na tak zwanych keyboardach, syntezatorach, klawiszach, no jak zwał, tak zwał. No i udało im się, bo to jest bardzo dobry kawałek z płyty 5150. Już za moment go sobie posłuchamy, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

Uwielbiam te solówki. Klasyka rocka od Eagles. W newsach o 12 sprawdzimy, jak tam idą przygotowania przed jutrzejszym otwarciem mundialu. A po 12 posłuchamy sobie kolejnego świetnego numeru, ale tym razem przeniesiemy się do połowy lat 80. Wleci petardo od Bon Jovi w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch dorzucimy do pieca razem z Bon Jovi, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Prezes PiS przesłuchiwany jako świadek w sprawie dwóch wież. Nowe badania o przemocy rówieśniczej porażają danymi. Ostatnie przygotowania przed jutrzejszym otwarciem mundialu w krajach Ameryki Północnej.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Trwa przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w charakterze świadka w sprawie tak zwanych dwóch wież, czyli niezrealizowanej inwestycji biurowej spółki Srebrna. Spółka związana z Prawem i Sprawiedliwością miała w planach postawienie dwóch wieżowców w Warszawie. Do budowy nie doszło, a były współpracownik Srebrnej, austriacki biznesmen, twierdzi, że został oszukany. Wiatraki i fotowoltaika, atom oraz gaz. To na nich ma się opierać nasz system energetyczny za 15 lat. Tak brzmią rządowe założenia Krajowego Planu Energii i Klimatu, wyznaczające kierunki naszej transformacji energetycznej. Zmiana wymaga jednak 3 bilionów złotych inwestycji w energetykę. Jednocześnie w tej samej strategii rządzący zapowiadają, że koszty wytwarzania energii mają spaść w 2040 roku o 20%. Co dobrze wygląda na papierze, niekoniecznie pójdzie w parze z niższymi rachunkami dla gospodarstw domowych i firm, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
3: Ja przyznaję, że zajmując się energetyką od wielu, wielu lat, w ogóle nie rozumiem tej narracji, bo rzeczywiście przy wprowadzaniu większej ilości OZE ceny energii hurtowe spadają. Natomiast oczywiście, że te koszty integracji systemu odgrywają bardzo dużą rolę, też dużą rolę odgrywają podatki. No i właśnie dlatego myślę, że trochę politycy nam ściskają kit i sami się zapędzają w kozi róg.
2: Polska jest ostatnim unijnym krajem, który przedstawił swój plan energetyczny, a jednocześnie, jak podkreśla ekspertka, krajem, który ma najwięcej do zrobienia w transformacji energetycznej. Aż 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. To wynik najnowszego badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wśród ponad 140 tysięcy uczniów, mówi współautorka badania, socjolog Joanna Kopecka.
4: Tak naprawdę prawie każde dziecko z tą przemocą rówieśniczą na co dzień w szkole się spotyka. Czy jest to przemoc fizyczna, czy jest to przemoc emocjonalna, taka jak wykluczanie z grupy.
2: Autorzy badania zwrócili uwagę na jeszcze jeden problem. Jest duża grupa uczniów, która nie wie, gdzie zgłaszać takie przypadki i do kogo zwrócić się o pomoc. Takiej wiedzy nie posiada co dziesiąty uczeń. Jutro ruszają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Organizatorzy zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale w Meksyku, gdzie odbędzie się mecz otwarcia imprezy, problemów nie brakuje, o czym Mateusz Stanicki.
5: Najwięcej obaw kibice mają o bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia władze zmobilizowały dodatkowe 100 tysięcy mundurowych, którzy mają go strzec w rejonie stadionów i stref kibica. Ale to nie jedyne kłopoty. Tysiące protestujących zablokowało we wtorek główną drogę dojazdową do stadionu Azteka w stolicy Meksyku, gdzie w czwartek ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Demonstranci należący do Związku Zawodowego Nauczycieli protestują od zeszłego tygodnia i domagają się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej. Prezydent kraju, Claudia Sheinbaum, określiła te protesty jako prowokację.
6: Są grupy, które chcą nas sprowokować i niekoniecznie są to nauczyciele. To, do czego dążą, to represje. Mówię to całkiem jasno. Chcą, żeby przed inauguracją mundialu międzynarodowe nagłówki brzmiały: rząd Meksyku represjonuje nauczycieli.
5: I zapewnia, że ceremonia otwarcia mistrzostw przebiegnie sprawnie, pokojowo i spokojnie.
2: W jutrzejszym meczu otwarcia Meksyk podejmie RPA.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od komunikacji miejskiej. Od poniedziałku szykują się utrudnienia w kursowaniu tramwajów. Nie pojadą one Aleją Niepodległości między przystankami Nowowiejska i metro Polemokotowskie. Powodem są prace torowe i przebudowa komory ciepłowniczej. Utrudnienia potrwają do połowy sierpnia. A sezon remontowy trwa też na warszawskich drogach. Jak informuje ZDM, wyłoniono wykonawców kolejnych zaplanowanych na wakacje prac, mówi Maciej Dziubiński.
8: Mamy na początek ulicę Szwoleżerów, na której będzie wymieniona nawierzchnia jezdni na odcinku między Czerniakowską a Myśliwiecką. Dalej mamy ulicę Madalińskiego między ulicą Puławską a Aleją Niepodległości. Podobne prace czekają nas na ulicy Koszykowej.
7: Budżet przewidziany na tegoroczne remonty to około 100 milionów złotych. I jeszcze jedna informacja. Funkcjonariusze zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o kradzieże samochodów. Przeszukano 6 posesji pod Warszawą, gdzie znaleziono 2 skradzione samochody oraz sprzęt służący do ich kradzieży. Podejrzani trafili na 3 miesiące do aresztu.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: Do końca dnia we Warszawie możemy spodziewać się sporej dawki chmur na niebie. Od czasu do czasu pojawi się też słońce, ale raczej możemy spodziewać się przelotnego deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 19 stopni. Wiatr jest łagodny, a ciśnienie w normie. Jutro ma być podobnie. Do końca tego tygodnia możemy spodziewać się przelotnego deszczu. A wstępnie cieplej zrobi się na początku przyszłego tygodnia.
0: Rok Radio 103,7 FM. Na przystanku.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć,
1: jestem,
0: Ola.
1: Jestem, Kuba, cześć. Wszyscy
0: Hej.
1: Są.
0: Doskonale.
1: Wspaniale. No. A dlaczego tu jestem?
0: Ano dlatego, że lubisz tutaj odwiedzać wujka Kubę. Tak.
1: I dlaczego jeszcze, wujku?
0: No, jest tutaj, słuchaj... Miło, sympatycznie, tak.
1: Tak.
0: Gra Klasyka Rocka.
1: Tak, to nie, no to, no. To jest główny punkt. No. Ale żeby tego było mało, jestem tu, ponieważ będziemy dziś opowiadać o kolejnych białych krukach zaproponowanych przez naszych słuchaczy.
0: Tak, to fakt. No i proszę Państwa, dzisiaj w cyklu Białe Kruki będziemy mieli bardzo dobre informacje, takie krzepiące informacje dla tych z Was, którzy albo sami uczą się w szkole muzycznej, albo mają dzieci,
1: które chcą zacząć
0: tak,
1: grać.
0: Albo dzieci, albo pasierbstwo na przykład. Tak, te takie przybrane dzieci, tak to się nazywa teraz. No są rodziny patchworkowe różne, prawda? No, w dzisiejszych czasach dynamicznych to jest naprawdę nic dziwnego, proszę tutaj nie robić, nie pasierprzejmingować na antenie. Jeżeli te właśnie wasze... bo jest też konkubent shaming, tak? Jeżeli te właśnie wasze pociechy, wasi mirusińscy uczą się w jakimś konserwatorium muzycznym, grają tam na skrzypkach, co tam grają, sonaty księżycowe, tak, jakieś tam, no wiecie o co chodzi, Chopiny, Mozarty, Mazurki Dąbrowskiego i inne.
1: Do brzegu.
0: No, to mogą po takim wykształceniu, z takim wykształceniem również spełniać się na niwie muzyki alternatywnej, mrocznej, ciężkiej.
1: Gothic metalowej.
0: Otóż to.
1: No dobra, to więcej szczegółów o tym już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: I tak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka, to oczywiście Perfekt w Rock Radio. Nawiasem mówiąc, możecie sobie w wolnej chwili wejść na rockradio.pl i zrobić test z wiedzy o Perfekcie i o Lady Punk i przekonać się, ile o tych kapelach wiecie. A propos pogłębiania wiedzy z klasyki rocka, to mamy dokładnie 12:30, więc my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o płycie Loflorien zespołu Lorien. Ten krążek zaproponował nam Adrian Igor w komentarzu na Facebooku.
0: To jest jedna osoba.
2: Tak, to jest jedna osoba.
0: No chyba, że dwie osoby mają wspólne konto.
2: Wspólne konto,
0: no.
2: Tak, tak. Tak człowiekiem narodzonym. O której dziś porozmawiamy, pochodzi z 97 roku. Zacznijmy od tego, cóż to jest za zespół.
0: Ja bym zaczął od tego, że to nie jest pierwsza wizyta zespołu
2: Lorien. Nie jest to pierwsza wizyta, dlatego że o zespole Lorien rozmawialiśmy już w maju. Mhm. A zespół Lorien to warszawski zespół gothic metalowy, który tworzył w latach 95-2005, a później od 2013 roku.
0: Po dzień dzisiejszy.
2: Tak.
0: No i zespół Lorien ma na swoim koncie trzy płyty długo grające oraz jedno demo, a ich ostatnia płyta, zatytułowana Sny Moje, ukazała się w roku 2018.
2: No, a cóż to jest to Loflorien?
0: No zarówno Loflorien, jak i Lorien to są nazwy własne, pożyczone z książek Tolkiena. Powiem tak, to nie jest pierwszy i ostatni przypadek, kiedy jakiś wykonawca właśnie okołorokowy sobie bierze z Tolkiena coś tam.
2: No.
0: No.
2: No cóż.
0: No cóż, no tak po prostu ludzie robią, no.
2: Płyta pochodzi z 97 roku i jak ona brzmi, Kuba?
0: No to jest taki, tak jak zresztą cała muzyka Lorien, to jest taki typowy polski gothic metal, czyli jeżeli lubicie klimaty Klosterkeller, Arthrosis, Delight, Moonlight, no to myślę, że będziecie czuli się jak w domu. Mhm. Może Lorien gra trochę mocniej niż właśnie wymienione zespoły przed chwilą przeze mnie, bo jednak tam jest takie uderzenie gitarowe, przesterowane gitary są, ale to jest nie wszystko, dlatego że muzycy Lorien mają nietypowe instrumenty w swojej rekwizytorni, dlatego że grają na skrzypcach i na lirze korbowej, proszę Państwa.
2: To ciekawe. No,
0: czyli można po konserwatorium muzycznym nie tylko grać w jakichś tam filharmoniach czy coś, tak, pod krawatem, ale również
2: w zespole gothic metalowym.
0: No właśnie, no to jest naprawdę nowa ścieżka kariery, taka dodatkowa. Jeżeli wybieracie się do szkoły muzycznej, konserwatorium trzeciego stopnia, nie wiem, ile tam jest tych stopni, tak, i w ogóle na czym to polega, to no, otwierają się przed wami pewne możliwości zawodowe.
2: Dobra, co mi powiesz jeszcze o tym zespole?
0: No, że jest dwoje członków tej kapeli, którzy grają od momentu powstania, od zarania dziejów, dlatego że gitarzysta i wokalista Piotr Kazała był już w pierwszym składzie Lorien, a pani Inga Habiba, czyli wokalistka, dołączyła do tego zespołu w kilka miesięcy po powstaniu, czyli no też można tutaj panią Ingę zaliczyć do tego tak zwanego koru, tak, do tego, wiesz, takiego rdzenia, można powiedzieć. No i ja bym chciał, żeby to też wybrzmiało. Pani Inga pięknie śpiewa, mm-hmm, i jej wygląd jest wprost proporcjonalny do jej umiejętności wokalnych.
2: No i bardzo ładnie. No,
0: można skomplementować.
2: Można.
0: Elegancko, nie wywołując jakiegoś dyskomfortu.
2: O, już teraz wywołasz.
0: To ja w takim razie jeszcze tylko dodam, że zespół Lorien ma normalnie, jak na zespół współczesny przystało, mają Facebooka i ma Instagram, nawet dość regularnie koncertują, czyli ten zespół tam, no, funkcjonuje cały czas. I w końcu może byśmy coś powiedzieli o tej płycie Loflorien. Mamy tu dużo informacji, a jest to płyta debiutancka, która została wydana w 1997 roku i do tej pory nie doczekała się reedycji.
1: Białe kruki klasyki rocka

No, bez dwóch zdań, jeden z najważniejszych numerów, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 90. Pearl Jam. W newsach o 13 sprawdzimy, co w najbliższy weekend ludzie na całym świecie będą bezkarnie robić w miejscach publicznych, a po 13 posłuchamy sobie jednego z bardziej klimatycznych numerów, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 80. w Rock Radio.

0: Tok Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy nieśmiertelnego hitu Status Quo. A teraz porcja świeżych newsów.
2: Pociągi wracają na trasę, awaria w rejonie Katowic usunięta. Rolnicy załamują ręce z powodu suszy. Dzierganie w miejscach publicznych doczekało się własnego święta już w ten weekend.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Udało się usunąć awarię infrastruktury w rejonie stacji kolejowej w Katowicach, a to oznacza, że przywracana jest rozkładowa jazda pociągów, przekazała spółka PKP PLK. Wczoraj wieczorem doszło tam do uszkodzenia kabla zasilającego, co spowodowało awarię urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji duże opóźnienia pociągów. Obecnie pociągi wracają do kursowania według zaplanowanego rozkładu, ale do dziś do rana z powodu awarii opóźnienia miały 43 pociągi pasażerskie, łącznie na blisko 2000 minut. To będzie bardzo trudny rok z niskimi plonami, ostrzegają rolnicy. Krytyczna sytuacja panuje w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim, gdzie problem dotyczy niemal każdego gospodarstwa, mówi Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z AgroSieci.
3: Mamy ten deficyt, nie dość, że był w poprzednich latach, to w tych jeszcze się pogłębił.
2: Według najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, susza rolnicza dotknęła już ponad 60% gmin w kraju, najmocniej uderzając w uprawy zbóż jarych i ozimych. Ukraina atakuje kolejne rosyjskie cele. Prezydent Zełenski poinformował o uderzeniu w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach, w centrum europejskiej części Rosji. Wcześniej ukraińskie wojsko donosiło o ataku na port w okupowanym Mariupolu, o czym Tomasz Orchowski.
4: Ukraińcy atakują z powietrza i dobrze radzą sobie na froncie. Od początku roku mieli odzyskać ponad 600 km kwadratowych terytorium. Dodatkową presję na Rosjan wywiera też Unia Europejska, szefowa komisji Ursula von der Leyen. Po raz pierwszy proponujemy zakazać wjazdu na teren Unii osobom, które po ataku na Ukrainę służyły w rosyjskich siłach zbrojnych. Von der Leyen poinformowała też o dodaniu 30 statków do listy ponad 630 objętych sankcjami. Chodzi o tak zwaną flotę cieni.
2: Europa stara się też bardziej angażować w proces negocjacyjny. Według prezydenta Finlandii, Wielka Brytania, Francja i Niemcy powinny reprezentować Europę w rozmowach dotyczących Ukrainy. Somalijski sędzia piłkarski, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju na rozpoczynające się jutro Mistrzostwa Świata, wrócił już do swojej ojczyzny. Omar Abdulkadir Artan od lat jest arbitrem międzynarodowym. W ubiegłym roku został uhonorowany nagrodą dla najlepszego sędziego Afryki, ale amerykańska administracja zarzuciła mu powiązania z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych. Sam sędzia skomentował decyzję o zakazie wjazdu jako niefortunną. To okazja, by chwycić za druty lub szydełko i ruszyć w plener. W najbliższą sobotę odbędzie się Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. Jak się okazuje, ten rodzaj aktywności jest coraz popularniejszy.
5: Jeśli zajrzycie Państwo na stronę bardzo znanych projektantów, Vivienne Westwood, Coco Chanel, Dior, zobaczycie tam w tym sezonie dziergane torby, kapelusze, sukienki.
2: Mówiła rękodzielniczka Joanna Michalak. Święto dziergania w miejscach publicznych nie jest nowe, obchodzone jest od 21 lat. Miłośnicy dziergania spotkają się w sobotę na Gnieźnieńskim Rynku.
0: Pogoda.
2: Duże dziś zachmurzenie, miejscami całkowite, trochę więcej przejaśnień na południowym wschodzie Polski. Burze możliwe na zachodzie i północnym zachodzie. A na termometrach dziś od 14 do 16 stopni na południu, do 20 stopni na ogół, do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: No jeśli to nie jest absolutna klasyka rocka, to ja już sam nie wiem, to The Beatles, rzecz jasna, w Rock Radio. No, żeby to wczesne, bo wczesne, ale już popołudnie środowe było jeszcze przyjemniejsze. Jak środowe popołudnie, to znaczy, że weekend coraz bliżej, gdyż tydzień przekroczył właśnie półmetek, a my już za chwilę jeszcze sobie posłuchamy więcej bardzo przyjemnej klasyki rocka. Zresztą umówmy się, w Rock Radio jest sama przyjemna klasyka rocka. Już za chwilę. Kawałek z czwartej płyty grupy Marillion, czyli z albumu Clarinet Straws, czyli przeniesiemy się do drugiej połowy lat 80., dlatego nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

Tak brzmi ścieżka dźwiękowa do moich czasów podstawówkowych, bo to przez 97 rok, to co ja tam, w czwartej klasie byłem raptem, to o życiu jeszcze nie wiedziałem nic. Klasyka rocka od Mysłowic. W Rock Radiu za 26 minut będzie 14, a propos właśnie tego wieczora, dzisiejszego na przykład, no to jeżeli chcielibyście sobie spędzić wieczór miło i lubicie komediowo-stand-upowe klimaty, no to świetnie się składa, a jeżeli jeszcze do tego będziecie wieczorem w Krakowie, no to już mamy komplet takich czynników, które sprawią, że prawdopodobnie zechcecie wpaść do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM, a to dlatego, że wieczorem będziecie mogli tam wziąć udział w open micu, albo jako widownia, albo jako występujący, bo open mic to jest impreza, na której może na scenie z mikrofonem w grabie stanąć każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. Przeważnie to jest tak, że na open micach występują początkujący stand-uperzy, na przykład wy, jeśli jesteście takimi, takowymi, ale niewykluczone też, że na scenie pojawi się jakiś znany komik, który będzie testował swój premierowy materiał. Imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski, wszystko startuje o 19, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie oczywiście na rockradio.pl. A już teraz numer, na który wiem, że wielu i wiele z was czekało, bo to jest po prostu kawał pięknej ballady. Klasyka rocka od Deep Purple w Rock Radio.

No to Dire Straits, czyli popularni dajerzy, tak się mówi w branży, w Rock Radiu. Za 18 minut będzie 14, a jeżeli zastanawiacie się, czy warto z Rock Radiem zostać do późnych godzin wieczornych, to ja powiem tak, jak najbardziej. Jeszcze

numer oparty na niesamowitym riffie. Cóż z tego, że zakoszony od grupy Killing Joke, która też go zakosiła od innego wykonawcy. No ten riff ma naprawdę długą historię. Nirvana w Rock Radio za 6 minut będzie 14 i równie długą historię, albo może jeszcze dłuższą, mają Dni Ursynowa, których to 29 edycja startuje już w piątek i w sobotę, no czyli za moment dosłownie. Oczywiście ta impreza w stałym miejscu się odbędzie, czyli pod Kopą Cwila w Parku Kozłowskiego na warszawskim Ursynowie, rzecz jasna. I w tym roku na scenie pojawi się w sumie 10 gwiazd polskiej estrady i nie zabraknie oczywiście rockowych akcentów. Pierwszego dnia wystąpią Tabu, KSU, Lemon, Dawid Kwiatkowski oraz Istroje. No myślę, że fani klasyki rocka, zwłaszcza na KSU, powinni się szykować. A w sobotę na scenie pojawią się Lanbery, Fish i MADP, Ja Islam Satak oraz Myslowic i Kult. No i myślę, że właśnie te dwie ostatnie kapele to są te, na które należy się szykować, jeśli mówimy o klasyce rocka polskiego. Jeśli nie dacie rady wpaść na Dni Ursynowa, no to relacje z nich będziecie mogli obejrzeć na naszym Facebooku i na Instagramie. Więcej o tej imprezie poczytacie na rockradio.pl. A już teraz zapinamy pasy. Startuje klasyka rocka od The Kinks w Rock Radio.

0: No i co? Okazuje się, że można, krótko, a dobrze. No ale to trzeba być zespołem The Kinks. No już za chwilę przekonamy się, że dziki pod balkonem to jest nic. Bo w pewnym kraju mają problem znacznie większego kalibru. Szczegóły w newsach o 14, a po 14 pojawi się kapela, która no pewnie miała kartę stałego klienta u barbera. Będzie hicior od ZZ Top w Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci Klasyka Rocka od ZZ Top, ale zaczniemy od wiadomości.
2: 48-latek zatrzymany po postrzeleniu nastolatka z wiatrówki. Zaczęła działać pierwsza pracownia antysmogowa w polskiej podstawówce. Japończycy przerażeni inwazją niedźwiedzi.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca Gdańska, który miał postrzelić z wiatrówki 14-letniego chłopca. Nastolatek trafił do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji. Do strzelaniny doszło w niedzielę wieczorem przy ulicy Menonitów w Gdańsku. Jak przekazała policja, grupa nastolatków przebywała w osiedlowej altanie. W pewnym momencie z okna mieszkania na ostatnim piętrze budynku wychylił się mężczyzna, który wulgarnie nakazał młodym opuszczenie tego miejsca, uznając, że zachowują się zbyt głośno. Kilka minut później nastolatkowie usłyszeli strzał i zauważyli, że ich kolega został postrzelony w okolice głowy. Chłopiec przytomny został przewieziony do szpitala. Mężczyzna w chwili zdarzenia miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, grozi mu do 2 lat więzienia. Po wypadku, do którego doszło w podwarszawskich Ząbkach, w którym kierowca taksówki doprowadził do zderzenia i śmierci 2 osób, pojawiają się pytania o kontrolę i regulacje platform przewozowych. Bezpieczeństwo przewozów w ostatnich latach znacznie się poprawiło, zapewnia przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
3: Ja przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie. Przygotowywane przepisy nakazywałyby kierowcom taksówek przedstawienie zaświadczenia o niekaralności nie tylko w Polsce, ale także w kraju pochodzenia kierowcy. Pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa powstała w szkole podstawowej w Radlinie na Górnym Śląsku. Pracownia została wyposażona w nowoczesne czujniki, mikroskopy, symulatory płuc, a nawet próbki prawdziwych płuc. Doświadczenia na tych urządzeniach mają pomóc najmłodszym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza.
4: Pozwoli robić pomiary, badania i uczyć się na podstawie własnego doświadczenia.
5: Źródła zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, jaka jest konkretnie sytuacja u nas w Radlinie. Nie gdzieś w Polsce, na świecie, ale tu u nas w Radlinie. A po trzecie, jaki jest wpływ tych zanieczyszczeń na nasze zdrowie.
2: Radlin jako miasto górnicze od dawna ma problem ze smogiem. Po 4 dniach obławy schwytano 100-kilogramowego niedźwiedzia w okolicach japońskiego Tokio. Drapieżnik widziany był wielokrotnie na terenach zabudowanych. Po złapaniu na terenie jednej z posesji został schwytany i uśpiony. Jak duża jest obawa Japończyków, świadczy choćby fakt, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci od poniedziałku do dziś zamknięto w okolicy blisko 100 placówek oświatowych. Na północnym wschodzie Japonii wczoraj także inny niedźwiedź zaatakował 40-letnią kobietę. Kraj kwitnącej wiśni mierzy się w ostatnim czasie z rosnącym zagrożeniem ze strony niedźwiedzi. Eksperci wyjaśniają, że główną przyczyną jest brak pożywienia w górach, co zmusza te zwierzęta do zapuszczania się na tereny zamieszkane. Powieść Kongres Futurologiczny, satyryczny tekst Stanisława Lema będzie można zobaczyć niedługo na deskach teatralnych w Centrum Kultury w Lublinie, mówi reżyser Daniel Adamczyk.
6: Dziś futurologia to nam towarzyszy na co dzień, choćby w Netflixie czy w teoriach spiskowych. Natomiast wiele rzeczy się ziściło z tego opowiadania.
2: Spektakl będzie można zobaczyć od 21 do 23 czerwca.
0: Pogoda.
2: Burze dziś możliwe na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu, bo dziś sporo chmur w całym kraju, zachmurzenie duże i całkowite, trochę więcej przejaśnień jedynie na południowym wschodzie. I tam też najcieplej do 24 stopni, przeważnie jednak do 20, a najchłodniej na południu od 14 do 16.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

0: Rok Radio się zmienia. Słuchacze Rok Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rok ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze Rok Radio w Polsce.
1: Po reklamie.

No, ci to wiedzą, jak dołożyć do pieca, żeby człowiekowi się bardziej chciało robić rzeczy po prostu. Klasyka rocka od AC/DC w Rock Radiu. No o tej porze, czyli 17 minut po 14, no to trzeba jeszcze pewnie parę rzeczy porobić w pracy, niezależnie od tego, gdzie i w jakim charakterze pracujecie. A klasyka rocka sprawi, że ten czas na pewno wam upłynie. Miło po prostu i sympatycznie. Już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który trafił na płytę grupy U2, w czwartą nawet płytę, The Unforgettable Fire, czyli przeniesiemy się do połowy lat 80., więc proszę nigdzie się nie oddalać i nie wyłączać aplikacji Rock Radia.

I to jest najlepszy dowód na to, że wcale nie trzeba wymyślać niesamowicie skomplikowanych gitarowych riffów, żeby na stałe zapisać się w historii muzyki rockowej. Ja oczywiście nic w niczym nie umniejszam temu riffowi, bo to jest kawał świetnej muzyki, tak? Ale chodzi o to, że można grać bardziej prosto i bardziej skomplikowanie. I to jest moim zdaniem takie prostsze, ale z drugiej strony, co ja tam wiem, jak ja potrafię tylko zagrać Smoke on the Water na jednej strunie, a i to nie zawsze. Cream w Rock Radio za co tam? Ile? Za 4 minuty. 14:30 będzie. Mamy środę, a przed nami weekend. No tak to wygląda, tak, że po środzie przeważnie jest czwartek, piątek, a po piątku jest właśnie sobota i niedziela. A w weekend w Rock Radio program Rock Radio poleca na wynos będzie miał miejsce, będzie się odbywał na falach eteru i w tym programie będziecie mogli zgarnąć mocne lektury. Nie tylko na długie, albo krótkie, albo ciepłe, albo zimne wieczory i popołudnia. Ja już teraz mogę wam zdradzić, że będziemy grali o thrillery. Akord autorstwa Włodzimierza Rdzanka, o niespodziewanego gościa autorstwa Agaty Zamarskiej oraz o czas rezurekcji autorstwa Maxa Czornyja, ale nie tylko. Dlatego, że na stole znajdą się także kryminały, przeprawa autorstwa Marka Stelara oraz zaginiona autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego. Program Rock Radio poleca na wynos. Startuje w sobotę i w niedzielę, czyli po jutrze od godziny 15. I będziemy się słyszeć. To znaczy ja będę mówił wtedy do was, a wy będziecie słuchać i odwrotnie chyba też. Teraz klasyka rocka od Dżemu w Rock Radio.

No powiem wam, że ja znam takich gagatków, którzy ten kawałek poznali, po raz pierwszy go usłyszeli w interpretacji Skutera. No, a tym gagatkiem jestem między innymi ja. A oryginał to oczywiście Supertramp w Rock Radiu. Za 25 minut będzie 15, my już za chwilę, no zdecydowanie dołożymy do pieca. Posłuchamy sobie takiego numeru, który się nazywa Balls to the Wall po prostu i go wykonuje zespół pieśni i tańca Except. To już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Proszę bardzo, to jest idealna ścieżka dźwiękowa na wtorkowe, co ja gadam, na środowe, popołudnie.
1: To jest ścieżka taka mojego życia.
0: No, wiadomo, to jest ścieżka naszych żyć, można powiedzieć.
1: Oczywiście, że tak.
0: W studiu Mariusz Telmaszczyk.
1: Obecny, dzień dobry, dzień dobry.
0: Po godzinie 15 wiem, że będą trwały poszukiwania rock'n'rollowca dnia i dzisiaj, no, dzisiaj to będzie na bogato.
1: Oj, cała masa rzeczy na was czeka, bo w worku Rock Radia znajdziecie koszulkę Rock Radia, kubek Rock Radia, także biografię z jego Osborna.
0: Jak ty tam to wszystko spakowałeś?
1: No, jak Święty Mikołaj, kiedyś miałem u niego korepetycję.
0: Są takie worki, że się odsysa powietrze odkurzaczem, takie próżniowe, ale to chyba nie taki,
1: prawda? Nie.
0: No nie, bo by się ta biografia podniotła.
1: Tak, ale ten jest bardzo, bardzo elastyczny, więc dużo się rzeczy zmieściło i czeka to na was, wszystko to na was, na rock'n'rollowca dnia, więc jeśli coś wydarzyło się w waszym życiu, albo cudzym życiu, albo na przykład macie jakieś marzenia i też jakieś historie związane z nadchodzącym mundialem,
0: albo z poprzedniego wcielenia.
1: Albo z poprzedniego wcielenia. Pełna dowolność, jestem na wszystko otwarty. Dzwońcie 2244-066 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. No i też dzisiaj rokowe kalendarium po 17, a tam rok 1985.
0: Piękny rok.
1: Piękny.
0: No.
1: Piękny. Cristiano Ronaldo się urodził wtedy, a propos piłki nożnej.
0: Ale ten, ale nie ten Ronaldo, co my oglądaliśmy tam.
1: Tego z Brazylii? No. Ten jeszcze był, no, troszeczkę starszy. Tak.
0: Po 15 za Starami Rock Radia. Mariusz Telmaszczyk, ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się jutro od 10. Pa!
2: Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, godzina 15. Mariusz Stelmaszczek ze starami Rock Radia i za chwilę fantastyczna rockowa muzyka. Klasyka Rocka dla Was. Po newsach i pogodzie zagramy dla Was m.in. Angie od The Rolling Stones. Pojawi się grupa The Pretenders, a także Hima.
2: Koleje podnoszą prędkość pociągów, samorządy ostrzegają mieszkańców. Andrzej Poczobut zapowiedział, że jesienią wróci na Białoruś. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Wis. Po informacji kolei PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych na Śląsku, lokalne samorządy zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie. Na przykład samorząd podrybnickiego Radlina wskazał, że przez niestrzeżony przejazd bocznej drogi od ulicy Rybnickiej w tym mieście pociągi zamiast 60 km na godzinę będą jechały z prędkością 90 km na godzinę. Przyspieszenie nastąpi już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca i będzie dotyczyć m.in. linii 158 do czeskiej granicy w Chałupkach oraz linii 164, która ma stać się alternatywnym połączeniem pasażerskim Gliwic z Katowicami. Znana jest przyczyna śnięcia ryby w Odrze w okolicach Szczecina. Był to niski poziom tlenu w wodzie, czyli przyducha, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Przyducha to zjawisko typowe dla tej pory roku. Jak dodała minister, w badanych próbkach nie było złotej algi, a stan parametrów wody nie pogorszył się z powodu zrzutów ścieku. Sytuacja jest wciąż monitorowana. Na przełomie maja i czerwca z rzeki w okolicach Szczecina wyłowiono 200 kg martwych ryb. Barcelona świętuje historyczny moment. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia.
3: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
2: Wieczorem odbędzie się uroczysta inauguracja i jej poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta. Sprawi też, że bazylika stanie się oficjalnie najwyższym kościołem świata.
3: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni pod wrażeniem na pewno.
4: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
2: Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata. Kościół co roku odwiedza około 5 milionów turystów. Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, ponownie zadeklarował, że we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi zamierza wrócić na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, chciałbym wrócić do domu, zapowiedział Poczobut na briefingu zorganizowanym przez Wspólnotę Polską. Przez blisko 5 lat ta wspólnota współorganizowała comiesięczne akcje wsparcia Andrzeja Poczobuta, gdy ten przebywał w białoruskiej kolonii karnej. Rekordowa wygrana w Euro Millions w Belgii. Nazwiska zwycięzcy jak zwykle nie podano, ale wiadomo, że jeden z graczy wygrał niewyobrażalną kwotę blisko 175 milionów euro, trafiając 5 liczb i 2 gwiazdki. To krajowy rekord, poinformowała belgijska loteria narodowa, a dla marzycieli w Polsce spieszę z informacją, że gra nie jest oferowana w naszym kraju. Euro Millions to międzynarodowa loteria organizowana tylko w kilku krajach Europy, m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
5: Natalia Kuśmierz zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kapitol. Scena mniejsza zaprasza na musical Calineczka. To znana historia opowiedziana na nowo, z lekkością, humorem i magią. Nie zabraknie autorskiej muzyki, multimedialnej scenografii i choreografii inspirowanej Broadwayem. Start w sobotę o 11. Przechodzimy do propozycji Garnizonu Sztuki. Będziecie mogli tam zobaczyć spektakl Moja wersja prawdy. To przejmująca, ale też zabawna opowieść o sile komunikacji i potrzebie otwartości w relacjach z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi wokół. Niezależnie od tego, w jakim punkcie swojego życia jesteśmy, start w niedzielę o 18. A na koniec jeszcze jedna propozycja. Będziecie mogli wybrać się na stand-up Katarzyny Piaseckiej. Zaprezentuje ona na scenie swój najnowszy program Bagus. Będzie o zmianach w jej życiu, które przy okazji przyniosły dużo śmiesznych historii. Start w niedzielę o 18 w klubie Oczki.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Burze możliwe dziś na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Poza tym sporo przelotnego deszczu. Najwięcej rozpogodzeń dziś na południowym wschodzie, a na termometrach do 14, miejscami 16 stopni na południu, do 20 na przeważającym obszarze Polski, do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmacher.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: do końca chce się wysłuchać takich pięknych rockowych ballad od The Rolling Stones, Angie, podczas tego popołudnia, środowego popołudnia Rock Radio i Klasyka Rocka. Dzisiaj możecie wzbogacić się o zestaw gadżetów Rock Radio, tak jest, bo mamy dla was worek Rock Radio, a w nim znajdziecie koszulkę Rock Radio, kubek Rock Radio, a także biografię z jego zborda. Poszukiwany jest Rock and Rollowiec dnia, a więc dzielcie się swoimi bądź zasłyszanymi historiami i dzwońcie do godziny 18:00. Czekam na wasze telefony, czy też możecie też wysyłać głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Halo, halo, jaka propozycja?
1: Dzień dobry, chciałem się nominować do Rock'n'Rollowca dnia. Moja historia jest taka, że w zeszłym tygodniu postanowiłem o godzinie 13:00, pomyślałem, że pojadę sobie z dziećmi w Bieszczady. O 14:00 byliśmy gotowi, wyruszyliśmy w połowie drogi, 300 km przed celem, 200 km od domu, zepsuł mi się samochód. Taksówkarz powiedział, że 3000 za dowiezienie do Bieszczad, no ale co bym tam robił bez samochodu, więc szybko wszedłem na portal ogłoszeniowy, w ciągu pół godziny kupiłem sobie drugi samochód, objechałem całe Bieszczady i po tygodniu wróciłem tym nowym samochodem do domu, a stary wciąż stoi na trasie. Pozdrawiam, dziękuję.
2: Złote, a skromne.

0: Rock Radio i Klasyka Rocka, Billy Idol, White Wedding podczas tego popołudnia. Kto odlicza do tego, żeby wyjść z pracy o 16, no to niewiele zostało, a też słuchając Rock Radio, ten czas płynie zdecydowanie szybciej i przyjemniej. A dowód, że tak jest, no to już za chwilę, bo mam dla was Jefferson Airplane, a także Bon Jovi.
1: Tu Rock Radio.

Można było się poczuć jak na festiwalu Woodstock w latach 60. Somebody to Love, Jefferson Airplane, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia. A wy też pamiętajcie, że pojutrze w piątek po godzinie 18 klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów. To będzie 204 notowanie, które nie odbędzie się bez was, bez waszych głosów na rockradio.pl. No więc tam śmiało wchodźcie, głosujcie na swoje ulubione rockowe kawałki, a jeśli czegoś wam brakuje, no to śmiało, jesteśmy otwarci na wasze propozycje, bo nie dość, że możecie je podesłać, to też gramy je codziennie po 14 w Rock Radio. Więc w piątek po 18 godnie rozpocząć weekend, klasyczna dziesiątka, 204 notowanie, a teraz pięknie nastrojowo, Bon Jovi, Always.

właśnie po takich kawałkach, po takich numerach człowiek wie, że to jest rock radio i klasyka rocka, której nigdzie indziej nie znajdziecie, a jeszcze obiecuję, że do godziny 16. Dla tych, którzy jeszcze siedzą w pracy i odliczają, żeby z niej wyjść, no to na pewno będzie ten humor lepszy, kiedy włączycie głośniej, jak zagram na przykład Beatlesów, czy też grupę Rush.

0: Rock Radio, klasyka rocka, Manic Street Preachers i tytuł, przy którym można nieraz nie dwa język sobie połamać, bo piosenka nazywa się If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Ale się udało. Po 16 obiecuję, że będzie mnóstwo świetnej rockowej muzyki. Po newsach i pogodzie zagram dla was m.in. Briana Adamsa, więc bądźcie blisko aplikacji Rock Radio na waszych smartfonach.
1: Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: 16 na zegarach. Mariusz Estelmaszczyk melduje swoją gotowość obecności dla tych, którzy właśnie wychodzą z pracy, wsiadają do samochodu. No to sama przyjemność. Klasyka Rocka. Po newsach i pogodzie m.in. Bryan Adams, a także Black Sabbath.
2: Synoptycy znów ostrzegają przed silnym deszczem i burzami. Rolnicy narzekają z kolei na suszę. Mówią, że to będzie trudny rok. Zamieszki w Belfaście po brutalnym ataku nożownika.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 9 województw. Od warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Alerty obowiązują najpóźniej do jutrzejszego popołudnia. W związku z taką pogodą swój alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało także SMS-y do przebywających na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. RCB ostrzega przed burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Rolnicy już wiedzą, że to będzie trudny rok. Mówią o suszy, która daje się we znaki praktycznie w całym kraju i będzie miała wpływ na wielkość plonów, tłumaczy Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci na Kujawach.
3: Susza jest i to niewątpliwa. My dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji Meteo. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. To naprawdę, to jest katastrofalne. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
2: Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Zamieszki w Belfaście po ataku nożownika. Według policji ofiara straciła oko. Sąd ujawnił imię i nazwisko podejrzanego, to Sudańczyk Hadi Alodit. Mężczyzna pojawił się rano w sądzie w Belfaście. Podczas posiedzenia pomagał mu arabski tłumacz. 30-letni mężczyzna odmówił skorzystania z pomocy prawnika. Według policji, gdy po ataku trafił do szpitala, powiedział medykom opatrującym mu rękę, że ich zabije. Brytyjski premier Keir Starmer potępił to, co działo się w Belfaście ubiegłej nocy. Powiedział, że akty przemocy i podpalenia są całkowicie nieuzasadnione. Starmer zastrzegł jednak, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem nożownika, do którego doszło w poniedziałek w nocy na północy stolicy Irlandii Północnej. Oddala się zawieszenie broni w Iranie. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. To z kolei odpowiedź na uderzenie USA, które były odpowiedzią Waszyngtonu na zastrzelenie amerykańskiego helikoptera. Wymiana ciosów może zagrozić porozumieniu pokojowemu. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. A prezydent USA przekazał, że Teheran negocjuje zbyt długo i teraz za to zapłaci. Trwają ostatnie mecze play-off koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Już wkrótce wszystko będzie jasne, ale okazuje się, że nie brakuje niespodzianek, o czym Mateusz Stanicki.
4: W play-offach trwają teraz spotkania o pierwsze i o trzecie miejsce. W obu pojedynkach grają ekipy z Warszawy i obie zaliczyły na początek wpadki. Najpierw o wczorajszym meczu, w którym o trzecie miejsce walczą stołeczne Dziki z AMW Arką Gdynia. Górą okazała się w tym spotkaniu ekipa z nadmorza, która zwyciężyła 89-84. I to pomimo tego, że faworytem byli warszawianie, którzy w sezonie zasadniczym w tabeli uplasowali się wyżej niż rywale. Wcześniej w meczu o pierwsze miejsce też doszło do niespodzianki, gdy broniący tytułu koszykarze Legii przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlen za Stalem Zielona Góra 74-77. Dziś kolejne spotkanie i emocji na pewno nie zabraknie. Mecz w hali Osir Bemowo rusza o 20.15.
2: Pierwszy rewanż w spotkaniu o brąz w piątek.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kamienica, a chodzi o komedię Teściowe Wiecznie Żywe. Spektakl z lekkością i ciepłem analizuje skomplikowane relacje miłosno-rodzinne i z czeskim humorem zadaje pytania o sprawy najważniejsze. To wszystko w reżyserii Olafa Lubaszenki. Start w sobotę o 16. Przechodzimy do propozycji stand-upu. Możecie wybrać się na występ Sylwii Wiszowatej. Ma ona 25 lat i w komedii jest od niedawna. Zdążyła już jednak skraść serca wielu. Preferuje mocne żarty, często balansując na granicy. Start w sobotę o 19 w Domu Kultury Stokłosy. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Będziecie mogli wybrać się na warsztaty rękodzielnicze w pół na pół. To okazja do wyjścia ze znajomymi i rozwijania umiejętności manualnych. W czwartek będzie można nauczyć się robić plecione koszyki z tkaniny. Początek o godzinie 18.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: burzowo w pasie od warmińsko-mazurskiego przez Mazowsze, połódzkie, lubelskie, małopolskie i świętokrzyskie. Burze będą towarzyszyć nam aż do jutrzejszego popołudnia. Do tego przelotne opady deszczu, a na termometrach najcieplej do 24 stopni na wschodzie, do 20 na przeważającym obszarze kraju, do 16 na południu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

pan Ozzy Osbourne i spółka, więc Black Sabbath, Iron Man podczas tego popołudnia, żeby humor sobie polepszyć, poprawić, kiedy człowiek stoi w korkach i przebija się do domu. Natomiast proszę państwa, dzisiaj wieczorem po godzinie 22 audycja Niezły Gość, gdzie porozmawiam z komentatorem piłkarskim Jackiem Laskowskim. Będzie o zbliżającym się mundialu, zbliżającym i to bardzo, ponieważ jutro pierwszy mecz otwarcia 23 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata, które przypomnę odbędą się w Stanach, Kanadzie, a także Meksyku. Razem z Jackiem Laskowskim dzisiaj wieczorem będziemy wspominać, jak to było też podczas mundialu w USA w 1994 roku, bo o tym też jest jego książka dawno temu na mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę. Więcej o piłce nożnej i nie tylko dziś po godzinie 22. Audycja Niezły Gość z komentatorem piłkarskim i nie tylko Jackiem Laskowskim. A w tej chwili ONA znalazła

Rock Radio i klasyka rocka podczas tego popołudnia. Za chwilę w Rock Radio zagram dla was Mysławic. Będzie Iggy Pop oraz też dowiecie się jak zgarnąć dzisiaj zestaw gadżetów Rock Radia, a mam worek Rock Radia, w nim koszulka Rock Radia, kubek Rock Radia, czy też biografia Ozziego Osborna. Szczegóły za parę chwil.

0: popołudnie z Rock Radiem to jest bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu, hit of the moment. Natomiast, proszę Państwa, w Rock Radio też dzisiaj szansa na zacne, i to zacne, bardzo zacne nagrody. Mam dla Was worek Rock Radia, w nim koszulka Rock Radia, kubek Rock Radia, a także książka, biografia Ozziego Osborna. W jaki sposób możecie stać się posiadaczami tych gadżetów? Otóż poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, a więc jeśli coś wydarzyło się w Waszym życiu, może w pracy, może też macie jakieś wspomnienie mundialowe, bo mundial piłkarski, mundial się zaczyna już jutro, no to pełna dowolność, żeby się tym podzielić, opowiedzieć. 2 2 4 4 0 66, albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Czekam do 18. Halo, halo, jaka propozycja?
1: Witam, Tomasz mówi. Chciałbym przypomnieć sobie taką historyjkę z moich dawnych lat, jak to jeszcze w mrocznym PRL-u pracowałem, w tak zwanych centralach handlu zagranicznego, i byłem na delegacji krajowej z grupą handlowców z Indonezji i jeździliśmy po Polsce. I nagle mnie jeden spyta: Mr. Tom, yes, what does it mean? Co to znaczy tu na poboczach tak raz co jakiś raz dża-dża? Ja mówię: what? Dża-dża. Ja patrzę, a to chodzi o jaja. Jaja. Ja mu tłumaczę, że to jajka. A po co? Mówię: po to, żeby sprzedać. Ale nie ma tu, on mówi, nie ma meat, nie ma honey. A mi go nie ma. No to tym dżadżowym pozdrowieniem ściskam moje ukochane radio, Rock Radio, i hell yeah!
2: Niesamowita sprawa.

Rock Radio Klasyka Rocka Iggy Pop. No facet dobija do 80, a w formie jest niebywałej. Naprawdę, mieć 80 lat i tak skakać po scenie jak on, to jest wyczyn prawdziwego rock'n'rollowca. Za chwilę w Rock Radio The Clash czy The Trucks i to wszystko usłyszycie także słuchając Rock Radio za pomocą aplikacji. O tym pamiętajcie. No i też pamiętajcie, że cały czas poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia. Jeśli chcielibyście zgarnąć gadżety Rock Radio, no to dzwońcie, dzielcie się swoimi bądź zasłyszanymi historiami. A czeka na was wór Rock Radia z gadżetami Rock Radia, koszulką Rock Radia, kubkiem Rock Radia i biografią Ozziego Osborna.

0: trójce.
1: Ciężarówka przebiła ekrany dźwiękochłonne i wypadła z jezdni na autostradzie A18 między węzłami Luboszów a Golnice w pobliżu miejscowości Trzebiń. Z tego powodu zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia także na Krajowej 9 w pobliżu miejscowości Łążek w Świętokrzyskiem po zderzeniu dwóch ciężarówek. Samochody muszą tam jeździć wahadłowo. Dziś burzowo. W kraju alerty obowiązują w 9 województwach od Mazur po Podkarpacie.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz

Rok Radio i Klasyka Roka podczas tego późnego już środowego popołudnia, bo dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie i co z pogodą. A potem wracam ze świetną rockową muzyką. Między innymi Bruce Springsteen będzie zespół The Sweet oraz też zrykniemy do rockowego kalendarium i dowiecie się, jaka płyta ukazała się dokładnie 41 lat temu.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach 17, Mariusz Stelmaszczyk melduje swoją gotowość i za chwilę po newsach i pogodzie w Rock Radio Klasyka Rocka. Bruce Springsteen, będzie też Aerosmith, a także w naszym rockowym kalendarium zajrzymy do roku 1985.
2: Poważna susza rolnicza i hydrologiczna w kraju. Rolnicy załamują ręce. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Nowa moda, polska kronika głębokich uczuć, to nowa wystawa w Łodzi.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Suszą przejmują się rolnicy, mówią o trudnych miesiącach i całym roku. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Już wiadomo, że plony zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o 50%. Rolnicy rozkładają ręce.
3: Jaki ten rok dla rolników?
4: Bardzo ciężki, bardzo będzie chyba, jak to się mówi, no lichy. Się nie rozkrzewiły rzepaki. Główne pędy strzeliły od razu do góry, później troszeczkę się rozkrzewiły i to wszystko. Susza zrobiła, przymrozki pomogły.
2: W Polsce nie ogłoszono ogólnokrajowego stanu klęski żywiołowej. Z powodu suszy jednak odnotowuje się poważną suszę rolniczą i hydrologiczną. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA. To informacja prosto z Pałacu Prezydenckiego. Weekendowa wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Wylot prezydenta zaplanowano w dniu imprezy urodzinowej Trumpa, czyli w niedzielę. Niespodzianki nie było. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jego odwołania domagał się PiS, ale sejmowa większość odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych. Minister Kierwiński stwierdził, że wraca do pracy.
5: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zastaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną.
2: Była to już druga próba odwołania, jaką PiS podjął wobec ministra Kierwińskiego. Sagrada Familia w Barcelonie czeka na odwiedziny Leona XIV. Papież poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Symbolicznie zakończy to trwającą 144 lata budowę bazyliki. Hiszpanie czekali na ten moment. Sagrada Familia to jeden z symboli naszego kraju, mówią Javier i Maria, którzy na uroczystości przylecieli z Alicante.
6: Byliśmy 4 lata temu, 2 i wróciliśmy, a oni ciągle ją budują i ulepszają. To tak, jakby to był zawsze ten pierwszy raz. To właśnie jest wyjątkowe, to cud. Nie mam takich emocji w stosunku do innych ważnych zabytków na świecie, ale ten zawsze mnie zachwyca. Nieważne ile razy tu jestem, zawsze mnie zachwyca.
2: Dziś przypada 100. rocznica śmierci twórcy Sagrada Familia, architekta Antoniego Gaudiego. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowej Mody Polskiej, Kroniki Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów zgromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Przed otwarciem wystawy zwiedzał Bartosz Kądziołka.
7: Marcin Różyc, kurator wystawy.
8: Jaka jest współczesna moda polska?
7: Jest bardzo autobiograficzna. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich US.
2: Wystawę będzie można oglądać przez cały najbliższy rok.
0: Pogoda.
2: Burzowo dziś w kraju, w pasie od Warmii, Mazur, przez Mazowsze, aż po Podkarpacie i Świętokrzyskie. Tu wszędzie ulewne deszcze i burze. W całym kraju może przelotnie pokropić deszcz, a na termometrach przeważnie do 20 stopni, najchłodniej na południu do 16, najcieplej na krańcach wschodnich do 24.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.

0: Aerosmith Train, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego środowego popołudnia. Teraz czas na rockowe kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W Rock Radio zaglądamy do roku 1985. To wtedy założono Muzeum w Sosnowcu. Odbyła się premiera komedii kryminalnej Wabank 2, czyli Riposta, czy też premiera filmu Och, Karol. W 1985 roku swój pierwszy koncert w Polsce zagrali Depeche Mode, a dokładnie na warszawskim Torwarze. Z kolei swoje płyty wydali Kate Bush, Hound of Love, czy też Dire Straits, Brothers in Arms. Natomiast dokładnie 10 czerwca 1985 roku zespół Talking Heads wydał krążek Little Creatures. W recenzjach można znaleźć, że mamy tutaj do czynienia z najbardziej przystępnym piosenkowym dziełem w ich dorobku. Grupa Davida Byrna zaskoczyła fanów prostszym brzmieniem, w którym dominuje folk, country czy też pewien rodzaj popu. Na krążku znajdziemy 9 kawałków. Wśród nich otwierający utwór And She Was zachwyca chwytliwą melodią i surrealistycznym tekstem opowiadającym o dziewczynce unoszącej się ponad miastem.

0: Byrne opowiadał, że inspirowała go znajoma, która podczas doświadczeń z LSD odbywała nowe stany świadomości. Z kolei największy przebój na płycie, a więc Road to Nowhere, jest to hymn z ironicznym przesłaniem o nieuniknionym biegu ku nieznanemu. Chociaż momentami brzmi radośnie, tekst skrywa filozoficzne refleksje o kondycji człowieka. Kawałek ten stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu i był używany w wielu filmach, reklamach czy też serialach.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Radio. Klasyka rocka Talking Heads Road to Nowhere z płyty, która wyszła dokładnie 41 lat temu, a więc Little Creatures. Natomiast jeśli chodzi o wokalistę Talking Heads, a więc Davida Byrna, to będziecie mieli szansę go zobaczyć już niebawem, bo podczas festiwalu Open Air w Gdyni na początku lipca. No a za chwilę w Rock Radio m.in. The Hooters, będzie też Blur oraz The Doors.

0: Rock Radio, klasyka rocka, zespół Blur, Song to, a w Rock Radio czas poznać osobę, która została rock'n'rollowcem dnia i zgarnęła zestaw gadżetów Rock Radia, worek Rock Radia, w nim koszulka Rock Radia, kubek Rock Radia, a także biografia z jego Zborna. Halo, halo?
1: Dzień dobry, chciałem się nominować do rock'n'rollowca dnia. Moja historia jest taka, że w zeszłym tygodniu postanowiłem o godzinie 13, pomyślałem, że pojadę sobie z dziećmi w Bieszczady. O 14 byliśmy gotowi, wyruszyliśmy w połowie drogi, 300 km przed celem, 200 km od domu, zepsuł mi się samochód. Taksówkarz powiedział, że 3000 za dowiezienie do Bieszczad, ale co bym tam robił bez samochodu, więc szybko wszedłem na portal ogłoszeniowy. W ciągu pół godziny kupiłem sobie drugi samochód, objechałem całe Bieszczady i po tygodniu wróciłem tym nowym samochodem do domu, a stary wciąż stoi na trasie. Pozdrawiam, dziękuję.
2: Złote, a skromne.
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

0: Zespół The Cure, który niebawem wystąpi na festiwalu Open Air w Gdyni. Myślę, że ten kawałek to na pewno się tam pojawi. Boys Don't Cry. Natomiast w Rock Radio jeszcze do godziny 18 obiecuję, że zagramy Genesis czy też Republikę.
1: Tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Wypadek na krajowej drodze 54 między Braniewem a Węzłem. Braniewo południe w pobliżu Józefowa wprowadzono ruch wahadłowy. Problemy także na ekspresówce S19 w pobliżu miejscowości Łążek Garncarski. Tu zdarzyły się dwa tiry na jezdni do Rzeszowa. Pozostałe samochody muszą jechać objazdem. Do końca dnia burze i ulewne deszcze w pasie od Mazur przez Mazowsze po Świętokrzyskie i Podkarpackie.
0: Klasyka rocka.

Rok Radio, klasyka rocka, dobijamy do godziny 18:00, a wy też pamiętajcie, że Rok Radio znajdziecie mając apkę Rok Radia na waszych smartfonach, a za chwilę po newsach i pogodzie m.in. YouTube i Lombard.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: 18 na zegarach. Dzień dobry, wieczór. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Melduję się i za chwilę po newsach i pogodzie Rock Radia. Świetna rockowa muzyka podczas tego wieczoru, środowego wieczoru. Posłuchacie Dechu, a także YouTube czy też Lombard.
2: Związki zawodowe chcą większych podwyżek niż zapowiedział premier. Wzrosła liczba wypadków przy pracy aż o 1/5. Łódź zaprasza na nową, największą w Polsce wystawę krajowej mody.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto, mówi wiceprzewodniczący OPZZ-u Sebastian Koćwin.
3: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
2: Związkowcy domagają się zarówno większej podwyżki płacy minimalnej, jak i większej podwyżki płacy w budżetówce. W pierwszym kwartale roku wzrosła liczba wypadków przy pracy. Poszkodowanych było o blisko 1/5 więcej niż przed rokiem, podaje Główny Urząd Statystyczny. Najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Inne powody to m.in. niewłaściwa organizacja stanowiska pracy czy stan psychofizyczny pracowników. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak to ujął, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. W zeszłym roku NASK zgłosił ponad 46 tysięcy materiałów zawierających dezinformację, ale tylko 12% z nich zostało usuniętych z sieci. Tomasz Węskę.
4: Część dezinformacji znalazła posłuch u polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
5: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę. Pieniądze z SAFE-u nie mogą być przekazane na Ukrainę i nie będą.
4: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcję programu i dodaje, że na SAFE nie zarobili też Niemcy.
5: Gdzie jest ten słynny Rheinmetall z miliardami z polskiego SAFE? To było wierutne kłamstwo.
4: Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
6: Cel jest jeden. Rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy. Jest obrzydzana Unia Europejska. Próba skłócenia z Ukrainą. To wszystko w zderzeniu z faktami daje czarno na białym, kto ma rację, a kto kłamie.
4: Bo kontrakty z SAFE na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię.
2: GoProwcy ostrzegają przed trudnymi warunkami w Beskidach. W górach po intensywnych opadach deszczu jest bardzo ślisko i błotniście, a to nie sprzyja wędrówkom. Dzisiaj poważnie ograniczona była widoczność. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów gromadzona przez muzeum przez ostatnich 7 lat. Z kuratorem wystawy Marcinem Różycem rozmawia Bartosz Kądziołka.
7: Jaka jest współczesna moda polska?
8: To jest bardzo autobiograficzna. Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni.
2: Wystawa potrwa do maja przyszłego roku.
0: Sport w Rock Radio.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Janik Sinner jest zdrowy i może wracać do treningów. Zwycięzca ubiegłorocznego Wimbledonu po tym, jak przez nagłe osłabienie odpadł już w trzeciej rundzie Roland Garros, przeszedł wnikliwe badania i nie wykazały one żadnych niepokojących wyników. Turniej w Londynie zacznie się 29 czerwca. Somalijski sędzia Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju na mundial, wrócił już do ojczyzny i powiedział, że ta decyzja była niefortunna. Administracja USA twierdzi, że odmówiła mu wjazdu z powodu jego powiązań z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych.
0: Pogoda.
2: We wschodniej części Polski możliwe są cały czas intensywne opady deszczu, a na południu kraju także burze. Padać może zresztą w całej Polsce. Temperatura teraz około 19 stopni. Jutro nawet trochę chłodniej, jeszcze ze 2 stopnie mniej i wciąż deszczowo.

0: Rock Radio, klasyka rocka, zespół YouTube podczas tego wieczoru, a już w tej chwili Boba Marleya wspomina Pablo Pavo, zespół Vava Muffin.
1: Często jest tak, że muzyka jest w ogóle mądrzejsza od artysty, nic nie ujmując Robertowi Nesta Marleyowi. Natomiast mi się wydaje, że on śpiewając swoje rzeczy Rasta, swoje rzeczy o wyzwoleniu czy o godności swoich współziomków na Jamajce, dotknął czegoś, co było ważne dla ludzi na całym świecie, nie? Ja myślę, że to była jego siła, bo czy śpiewał on lepiej, czy Peter Tosh, czy Benny Wailer, czy Ika Maus, no to można się spierać. Ten tak zwany message, tak? Czyli gdzieś to przesłanie, które było w tych piosenkach. Sposób jego podania też taki, powiedziałbym, poetycki, ale przystępny bardzo. Zrozumiał na całym świecie. To była siła Marleya.
0: A my słuchamy już. Get up, stand up, Bob Marley.

0: Generation, Rock Radio i klasyka rocka The Who podczas tego wieczoru, a za chwilę każdy z was będzie mógł zrobić głośniej, słuchając Bon Jovi, Alice'a Coopera, czy też grupy Manam.
1: Rock Radio.

do którego mam ogromny sentyment. Kojarzy mi się ze szkolnymi czasami i tamtejszymi dyskotekami. Zdecydowanie tak, kiedy akurat leciał It's My Life zespołu Bon Jovi. Natomiast, proszę Państwa, pojutrze w piątek klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów. To będzie 204 notowanie naszej rockowej listy przebojów, na którą cały czas możecie głosować, wybierać na rockradio.pl. A jeśli czegoś Wam brakuje, to codziennie po 14 gramy Wasze muzyczne rockowe polecajki. Pojutrze w piątek po 18, by godnie rozpocząć weekend, klasyczna dziesiątka w Rock Radio. A w tej chwili Alice Cooper.

zespół Journey, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, a jeszcze do godziny 19 na pewno pojawi się Black Sabbath, Tilafa, także Gary Moore. No i pamiętajcie, że Rock Radio również znajdziecie mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach.

0: drodze.
1: Duży ruch na ekspresowej siódemce na Mazowszu przed Białobrzegami, kilkukilometrowy korek w stronę Radomia. Dwa samochody osobowe zderzyły się w Warmińsko-Mazurskiem w pobliżu Józefowa. Korek na 54. A w ogóle dzisiaj ślisko, we wschodniej połowie kraju intensywne opady deszczu i tutaj ograniczona widoczność.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Słuch Radio Klasyka Rocka Gary Moore podczas tego wieczoru, a już teraz Muniek Staszczyk z Tilaw opowiada, jak swego czasu wyglądała jego współpraca z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Powiedz mi, jak się śpiewa z Krzysztofem Krawczykiem, śpiewało z Krzysztofem Krawczykiem?
2: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega, ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz. I w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
1: Tak.
2: A Krzysiu sobie siedzi i mówi, Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
1: Serdecznie, tak.
2: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
1: No tak, ale w duszy rock'n'roll.
0: A my w Rock Radio słuchamy już teraz Tilaw, Chłopaki nie płaczą.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio. 19 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Dzień dobry, wieczór i za chwilę po newsach i pogodzie w Rock Radio świetna rockowa muzyka. Klasyka Rocka, której nigdzie indziej nie znajdziecie. Zagram In Excess, Bime, a także Radiohead.
1: Prawie każde dziecko doświadczyło przemocy rówieśniczej, mówi najnowszy raport. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Rolnicy pod lupą GUS-u. Badanie ma wskazać, jak zmienia się polskie rolnictwo.
0: Newsy Rock Radia.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Mówi o tym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. O jakie formy przemocy chodzi, o tym Cezary Jaszczyk, który zapoznał się z raportem.
2: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej i to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
3: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
2: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też inne sposoby na szukanie wsparcia, miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
4: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomość i mail, także pisemnie. Warto wtedy zajrzeć na stronę 116111.pl. No i oczywiście przez całą dobę jesteśmy też dostępni pod numerem telefonu 116111.
2: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116111.
1: Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Tak odpowiedzieli na uderzenia USA, które były z kolei odpowiedzią Waszyngtonu na zestrzelenie amerykańskiego helikoptera. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. Nowe terapie onkologiczne, w tym na raka prostaty i płuc, będą refundowane od lipca. Dokładny projekt Ministerstwo Zdrowia ogłosi jutro. Resort aktualizuje listę refundacyjną co 3 miesiące. Są na niej leki i terapie, do których pacjent otrzymuje dopłatę z NFZ-u albo otrzymuje je bezpłatnie. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Agnieszka Wynarska.
5: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
6: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
5: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście. Badanie potrwa do 14 sierpnia.
1: A jeszcze na koniec odkrycia archeologiczne na trasie drogi do budowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. W Jackowie na Pomorzu w czasie pracy wykopaliskowych badacze znaleźli 2 kurhany z wczesnej epoki żelaza oraz liczne obiekty gospodarcze.
0: Sport w Rock Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-0 nad Kubą rozpoczęli tegoroczną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwoni mieli znaczącą przewagę nad rywalami w każdym secie, a mecz trwał tylko godzinę i 15 minut. Jutro zawodników Nikoli Grbicza czeka trudniejsze zadanie. Ich rywalami będą Słoweńcy. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6.
1: Wieczorem może padać praktycznie w całej Polsce, na wschodzie Polski intensywnie, na południu niewykluczone burze, a temperatura między 15 a 20 stopni. Jutro podobnie, znowu deszczowo, a nawet trochę chłodniej, od 14 do 19.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

go naprawdę dobrze się słucha, bo to jest Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego środowego wieczoru zespół Baim. Natomiast, proszę Państwa, pojutrze po 18:00 klasyczna dziesiątka w Rock Radio. Tak jest, rockowa lista przebojów, 204 notowanie. Od Waszych głosów zależy, jakie kawałki sztuk 10 omówię, a przede wszystkim zagram dla Was w ten piątkowy wieczór. Możecie wchodzić na rockradio.pl, rozejrzeć się, wybrać swój ulubiony kawałek, a jeśli czegoś brakuje, no to śmiało, jesteśmy też otwarci na Wasze propozycje. Podsyłajcie je na rockradio.pl, a my gramy je codziennie po godzinie 14. Natomiast w tej chwili wielki sentyment, bo pamiętam rok 2017, koncert zespołu Radiohead na Openerze i rzeczywiście było czego posłuchać, chociaż kawałka Creep zabrakło, ale to jest numer niezniszczalny. Radiohead teraz w Rock Radio.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, a za chwilę m.in. Pink Floyd, Oddział Zamknięty, a także Nirvana.
1: Rock Radio.

0: Pink Floyd, Money, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, a w tej chwili o Nirwanie opowiada aktor znany m.in. z filmu Furioza, a więc Mateusz Banasiuk.
1: Kocham Nirwanę, ale to za sprawą mojej starszej siostry, bo ja jak byłem w podstawówce, to wtedy jeszcze trochę nie miałem za bardzo wyrobionego gustu, a na szczęście moja starsza siostra już miała, była grunge'ową, słuchała Pearl Jam, Nirwany i jakoś totalnie wkręciłem się w Nirwanę i miała pełno płyt Nirwany. Ja znam na pamięć, myślę, większość ich piosenek, tylko że w wersji takiej właściwie na Rumuna, jak to się mówi, czyli że nie znałem jeszcze wtedy dobrze angielskiego, więc śpiewałem tak, jak słyszałem. Ale tak, uwielbiam Nirwanę, uwielbiam ten brud, ten bunt, który słychać w ich muzyce. Uwielbiam te gitary, perkusje Kurta Cobaina za jego nonszalanty, za jego dystans, za to, że się, no nie wiem, no, mógłbym mieć kilka jego cech. A mam wrażenie, że on był bardzo utalentowanym człowiekiem, bardzo wrażliwym, który gdzieś tam robił to, co chciał, ale coś się wydarzyło i on, nie wiem, chyba sobie nie poradził z tym, co się nagle pojawiło razem z tym sukcesem. No, więc tak, Kurt Cobain absolutnie jest jednym z moich idoli.
0: A my słuchamy Nirwany w piosence Davida Bowiego, The Man Who Sold the World, już teraz.

Judas Priest, Living After Midnight podczas tego wieczoru, a jeszcze do 20 na pewno zagram dla Was Lennego Kravitza, czy też zespół The Cars. No i pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie, mając apkę Rock Radio, na Waszych smartfonach.

0: Fly Away i Lenny Kravitz podczas tego wieczoru, natomiast proszę Państwa, już teraz Organek opowiada o swojej ulubionej piosence Jimiego Hendrixa, chociaż w sumie to nie do końca piosenka Jimiego Hendrixa.
1: To będzie Jimi Hendrix All Along the Watchtower. No, z Dylana oczywiście, ale on to tak zinterpretował, że wszyscy doszli do wniosku, że to jest jego piosenka właściwie, bo ona nabrała zupełnie nowego blasku. I ja znam każdą część tej piosenki i to są trzy solówki, które znam na pamięć. I na tej piosence się uczyłem grać w ogóle. I w ogóle na całym Hendrixie uczyłem się grać na gitarze. Ale jakoś szczególnie mi ona zapadła. Też być może, nie wiem, przez teledysk jakaś taka aura, wiesz, jest w tej piosence.
0: No to słuchamy All Along the Watchtower w wykonaniu Jimiego Hendrixa już teraz w Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
2: Sagrada Familia w Barcelonie prawie gotowa dziś uroczystość. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Zaczyna się drugi mecz o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Legia Zastala.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Barcelonie dziś wieczorem odbywa się uroczysta inauguracja i poświęcenie przez papieża ukończonej najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Ma 172 metry, jest zwieńczeniem projektu Antonio Gaudiego. Teraz to najwyższa bazylika na świecie.
3: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
4: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni pod wrażeniem na pewno.
5: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
2: Budowa świątyni trwa od 144 lat. Wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku mają potrwać jeszcze 2 lata. Co roku kościół zwiedza około 5 milionów turystów. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. W niedzielę wybierze się do USA. Wizyta nie będzie mieć charakteru oficjalnego, tak przekazały źródła z Pałacu Prezydenckiego. Tymczasem Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie wojska dzisiaj znowu zaatakują Iran. Oświadczył też, że władze w Teheranie zwodzą stronę amerykańską. Rozmawiam z Iranem od kilku miesięcy i oni powinni podpisać tę umowę. To dobra umowa. Nie daje im prawa do posiadania broni nuklearnej, powiedział Trump dziennikarzom w gabinecie Owalnym. Firmy i aplikacje taksówkarskie mają podlegać większej kontroli. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powstaje ustawa, której celem będzie dodatkowa weryfikacja kierowców. Szczegóły Ben O'Connor.
6: Celem zmian ma być przede wszystkim lepsza weryfikacja kierowców i poprawa bezpieczeństwa pasażerów, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
7: Wyszliśmy od tej strony dotyczącej przewozów. Tutaj będziemy zaostrzać te przepisy. Każda osoba, która będzie chciała prowadzić taki pojazd, będzie musiała dostarczyć zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju.
6: Dotychczasowe przepisy ograniczają się do konieczności przedstawienia jedynie polskiego, a nie zagranicznego zaświadczenia o niekaralności kierowców. Dla aplikacji przewozowych i firm taksówkarskich pracuje 160 tysięcy kierowców z zagranicznym paszportem. Każdy z nich zobligowany jest do posiadania polskiego prawa jazdy.
2: Ważą się losy tytułu koszykarskiego Mistrzostwa Polski. W Warszawie zaczyna się drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia znowu podejmuje Zastal, z którym 2 dni temu przegrała 74-77, mówi Arkadiusz Miłoszewski, trener ekipy z Zielonej Góry.
8: To jest nic, to jest jedna wygrana. Wiemy, że to jest seria. Ja zmęczyłem trochę naszych zawodników. Teraz trzeba będzie ich dobrze fizycznie odnowić. Ale no wpływ taki, że myślę, że i to jest nasz cel. Żeby była większa nerwowość u przeciwnika, postaramy się bardziej kontrolować.
2: Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Kanada zaproponowała, że przyjmie somalijskiego sędziego Omara Artana, aby ten poprowadził mecze piłkarskiego mundialu w Kanadzie. Propozycja padła po tym, jak amerykańskie służby graniczne odmówiły mu wjazdu do USA w związku z, cytat, obawami, które powstały w wyniku procedury sprawdzania. Arbiter był wyznaczony na turniej przez FIFA, a mistrzostwa zaczynają się jutro. Jutro w całym kraju zachmurzenie duże, możliwe też przelotne opady deszczu. Po południu zacznie się trochę przejaśniać, ale maksymalna temperatura trochę niższa niż ostatnio, od 15 do 20 stopni. I tak ma wyglądać druga połowa tygodnia.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk obecny, Jacek Laskowski w Rock Radio jest. A powiedz mi, czy, bo to jest świeża sprawa, miałeś sobie w miniony weekend wzruszenie, jakieś emocje, jak większość z nas, kiedy było to pożegnanie Roberta Lewandowskiego?
2: Tak,
1: z Barceloną?
2: Olbrzymie wzruszenie, wiesz co, oglądaliśmy to w domu z moją partnerką, no i mieliśmy łzy w oczach, no bo to jest, bo to jednak i chwila, i jakby podsumowanie kolejnego potężnego etapu kariery w Roberta. W takim klubie, w takim miejscu, wśród takich ludzi, wśród takich legend, jakie tworzyły tę ponad 120-letnią historię Barcelony, to jest, no to jest wyjątkowe przeżycie, tak? To jest dla kogoś, kto wychowany był w czasach, gdzie ta piłka zagraniczna, zachodnia była niedostępna, gdzie polscy piłkarze, nawet ci najlepsi, nie mieli szansy się pokazać w tych klubach, nawet spróbować, a potem, jeżeli już wyjeżdżali, to albo to były emeryturki, albo to były kluby mniejszego formatu, no to gdzieś marzenia o tym, żeby ktoś był w Realu, czy w Barcelonie, no to były tylko marzeniami.
1: No to prawda, tym bardziej, że te wszystkie historie wielkich naszych piłkarzy z lat 70., 80., kiedy niektórzy byli po prostu zastraszani, żeby nie wyjeżdżać za zagranicę. Mnóstwo było takich historii, nawet właśnie z panem Lubańskim i tak dalej, można mówić. Dlatego to jest tak, że jak mój tata mi opowiada, no to on ma świetne wspomnienia właśnie za dzieciaka, nastolatka, właśnie chodzi o polską reprezentację. Bo były sukcesy, były medale, trzecie miejsca na Mistrzostwach Świata. A ja z kolei właśnie razem z tatą teraz oglądam od paru lat, no to jest tak, że reprezentacja, no, gra jak gra, ale jeśli chodzi o sytuację klubową, no to jest historia, która nigdy nie miała miejsca, jeśli chodzi o to, patrzymy na nazwiska, wiesz, Robert Lewandowski, Zieliński i cała masa innych zawodników, którzy, no, pójdziesz do sklepu, to nie tylko kupujesz koszulkę wielkiego klubu, nie wiem, kiedyś z Beckhamem, Ronaldinho, Ronaldo, ale pójdziesz i weźmiesz sobie koszulkę z napisem Zieliński, Lewandowski.
2: Tak, chociaż ostatnio jak byliśmy na Malcie, to śmialiśmy się, bo widzieliśmy na stoisku, była jedna figurka Lewandowskiego i dwie Krzysztofa Piątka, ale to
1: okay.
2: Swoją drogą. Natomiast tak, to masz rację, z tym reprezentacja gra jak gra, to też bym się do końca nie zgodził, bo też jestem wychowany na czasie, który 86-2002.
1: No, 16 lat przerwy.
2: Nigdzie nie jeździli na żadną imprezę. I naprawdę...
1: No, ja musiałem być nastolatkiem, żeby zobaczyć Polskę na mundialu.
2: No dokładnie.
1: Bo się nie pamiętałem i nie miałem szans zobaczyć.
2: To było mroczne, to nie było takie fajne hop-siup, że to się tak, wiesz, żyło jakimiś dużymi imprezami, bo Polska grała. Nie grała.
1: Tak, to prawda.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio. W studiu Ola Konopka
1: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o płycie Love Lorien zespołu Lorien. Ten krążek zaproponował nam Adrian Igor w komentarzu na Facebooku.
0: To jest jedna osoba.
1: Tak, to jest jedna osoba.
0: No chyba, że dwie osoby mają wspólne konto. No.
1: Tak, tak. Tak są wiekiem narodzony, bo nie potrafi się zjeść. Płyta, o której dziś porozmawiamy, pochodzi z 97 roku. Zacznijmy od tego, cóż to jest za zespół.
0: Ja bym zaczął od tego, że to nie jest pierwsza wizyta zespołu
1: Lorien. Nie jest to pierwsza wizyta, dlatego że o zespole Lorien rozmawialiśmy już w maju. A zespół Lorien to warszawski zespół gothic metalowy, który tworzył w latach 95-2005, a później od 2013 roku.
0: Po dzień dzisiejszy.
1: Tak.
0: No i zespół Lorien ma na swoim koncie 3 płyty długo grające oraz jedno demo, a ich ostatnia płyta, zatytułowana Sny Moje, ukazała się w roku 2018.
1: No a cóż to jest to Love Lorien?
0: No zarówno Love Lorien, jak i Lorien to są nazwy własne, pożyczone z książek Tolkiena. Powiem tak, to nie jest pierwszy i ostatni przypadek, kiedy jakiś wykonawca właśnie okołorokowy sobie bierze z Tolkiena coś tam.
1: No.
0: No.
1: No cóż.
0: No cóż, no tak po prostu ludzie robią, no.
1: Płyta pochodzi z 97 roku i jak ona brzmi, Kuba?
0: No to jest taki, tak jak zresztą cała muzyka Lorien, to jest taki typowy polski gothic metal, czyli jeżeli lubicie klimaty Kloster Keller, Arthrosis, Delight, Moonlight, no to myślę, że będziecie czuli się jak w domu. Mhm. Może Lorien gra trochę mocniej niż właśnie wymienione zespoły przed chwilą przeze mnie, bo jednak tam jest takie uderzenie gitarowe, przesterowane gitary są, ale to jest nie wszystko, dlatego że muzycy Lorien mają nietypowe instrumenty w swojej rekwizytorni, dlatego że grają na skrzypcach i na lirze korbowej, proszę państwa.
1: To ciekawe.
0: No, czyli można po konserwatorium muzycznym nie tylko grać w jakichś tam filharmoniach czy coś, tak, pod krawatem, ale również...
1: W zespole gothic metalowym.
0: No właśnie, no to jest naprawdę nowa ścieżka kariery, taka dodatkowa. Jeżeli wybieracie się do szkoły muzycznej, konserwatorium trzeciego stopnia, nie wiem, ile tam jest tych stopni, tak, i w ogóle na czym to polega, to no, otwierają się przed wami pewne możliwości zawodowe.
1: Dobra, co mi powiesz jeszcze o tym zespole?
0: No, że jest dwoje członków tej kapeli, którzy grają od momentu powstania, od zarania dziejów, dlatego że gitarzysta i wokalista Piotr Kazała był już w pierwszym składzie Lorien, a pani Inga Habiba, czyli wokalistka, dołączyła do tego zespołu w kilka miesięcy po powstaniu, czyli no też można tutaj panią Ingę zaliczyć do tego tak zwanego koru, tak, do tego, wiesz, takiego rdzenia, można powiedzieć. No i ja bym chciał, żeby to też wybrzmiało. Pani Inga pięknie śpiewa i jej wygląd jest wprost proporcjonalny do jej umiejętności wokalnych.
1: No i bardzo ładnie. No,
0: można skomplementować.
1: Można.
0: Elegancko, nie wywołując jakiegoś dyskomfortu.
1: A już teraz wywołasz.
0: To ja w takim razie jeszcze tylko dodam, że zespół Lorien ma normalnie, jak na zespół współczesny przystało, mają Facebooka i ma Instagram, nawet dość regularnie koncertują, czyli ten zespół tam, no, funkcjonuje cały czas. I w końcu może byśmy coś powiedzieli o tej płycie Love Lorien. Mamy tu dużo informacji, a jest to płyta debiutancka, która została wydana w 1997 roku i do tej pory nie doczekała się reedycji. Białe kruki klasyki rocka w

0: już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk obecny, Jacek Laskowski w Rock Radiu. Jest książka. Proszę pana, książka, nieprzypadkowo Stany Zjednoczone się tutaj pojawiają, czyli dawno temu na Mundialu. Trochę też mi się kojarzy to z filmem Dawno temu w Ameryce.
2: Tytuł? Taki był pomysł. Dawno temu w Ameryce, dawno temu na Dzikim Zachodzie. Dwa klasyki. A tutaj jest i Ameryka, i Dziki Zachód w tej książce, więc akurat pasuje.
1: Tak. Ale rozumiem, że trochę się działo w tobie to, żeby parę rzeczy poopowiadać z życia, a nie tylko wśród kolegów i bliskich, jak to kiedyś było.
2: Tak. To, wiesz co, to wydaje mi się, że mija 30 lat, ponad 30 lat, a te historie, które są tam opisane, a zdarzyło się ich wiele, są cały czas żywe, cały czas opowiadane, albo bawią, albo przerażają, bo niektóre są przerażające, albo wywołują zainteresowanie. Mam wielką satysfakcję to, że po napisaniu tej książki dałem ją do przeczytania Wojtkowi Frączkowi, czyli mojemu dzielnemu druhowi tej całej wyprawy na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. I on to przeczytał i powiedział: kurczę, faktycznie wszystko tak było. Teraz sobie wszystko przypominam, że dokładnie żeśmy krok po kroku to wszystko przeżyli. Tutaj nie jest nic zmienione, nadinterpretowane czy ubarwione. Wszystko to, co się tam wtedy wydarzyło, jest dokładnie opisane. Ja to mam w pamięci, bo mówię, wielokrotnie zdarzało mi się te różne historie wśród znajomych czy w rodzinie opowiadać. I to są, no mówię, to są wspomnienia takie chłopaka, który miał 27 lat, który pracował w telewizji jeszcze wtedy niecałe 3 lata, który te 3 lata wcześniej kroił i zaszywał ludzi i był związany zupełnie jakby z inną dziedziną życia i z tą dziedziną życia wiązał całą swoją przyszłość. A chłopaka, który nigdy nie przypuszczał, że będzie wyjeżdżał za granicę, chłopaka, który nigdy nie przypuszczał nawet, że będzie jeździł samochodem, bo to też w takich...
1: Jest przygodami.
2: Tak, czasach się wychowywałem. A tutaj wszystko to nagle się pojawiło. No i pojawiło się w takim też specyficznym momencie chyba dla całego świata, bo zawsze podkreślam, że ten Mundial Amerykański jest ostatnim analogowym mundialem. To był ostatni mundial, na którym trzeba było sobie radzić bez żadnej pomocy.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00.

Radio 103,7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Jacek Laskowski w Rock Radio jest, dziennikarz, komentator, chociaż ten dziennikarz to wiem, że tak zmagasz się od tego, unikasz tego słowa.
2: Dzień dobry, przede wszystkim pierwszy raz pod już 60. rok życia jestem zaproszony do radia, które ma rock w swojej nazwie, to co już jest dla mnie dużym...
1: No to w serduszku dużym, jest,
2: wychowany jestem na starym dobrym roku. A dziennikarz, tak, troszeczkę się wzdragam przed określeniem dziennikarz, bo często powtarzam, że ta nasza robota komentowania sportu to jest... Nie ma aż tak dużo dziennikarstwa w sobie. Dziennikarstwo to jest jednak coś więcej. To jest jakaś misja, to jest jednak poświęcenie czegoś. To jest jednak walka o coś. W tej pracy przy sporcie czegoś takiego nie ma. To jest jednak praca przy czymś, co jest zabawą. Zawsze tak to traktowałem.
1: Bo to wyświechtane, ale zawsze mi się to pojawia w głowie, że piłka nożna to jest ten najbardziej niepoważna rzecz traktowana poważnie, tak?
2: No tak, dokładnie. To jest cały czas, nie zapominajmy, no faceci w krótkich spodenkach biegają za kulką, którą wbijają do siatki i sport taki jest. No to jest zabawą. My powinniśmy go tak traktować. To on powinien nam dostarczać tylko i wyłącznie fajnych, pozytywnych emocji. Oczywiście gdzieś jakichś wzruszeń, oczywiście może i jakiegoś smutku związanego z przegraną, ale to nigdy nie powinno wpływać na nasze życie do tego stopnia i na naszą głowę przede wszystkim, żeby wywoływać emocje złe.
1: A powiedz mi, czy to dobrze się dokopałem, że komentowałeś w sumie 12 dyscyplin w swoim życiu?
2: 13 chyba, liczyłem nawet. Tak, to jest, ale to mówię, ta połowa tych dyscyplin, może nawet troszkę więcej niż połowa, to była jakaś potrzeba chwili, to był jakiś doskok.
1: Tak, Zastępstwo nagłe,
2: tak, slalom specjalny na igrzyskach w Nagano. Takie rzeczy się zdarzały, albo no, zresztą już na igrzyskach w Barcelonie był taki jeden dzień, 92 rok, czyli pierwszy rok mojej pracy. Że zerwało się wszystkie połączenia i komentowałem eliminacje lekkoatletyczne. Miałem dzięki temu okazję komentować fantastyczny bieg Mike'a Marsha na 200 metrów, gdzie on tam zdaje się 19:80 wykręcił, czy coś w tym stylu.
1: A w ogóle powiem ci, że jesteś hipsterem i drugą osobą w życiu, z którą rozmawiam w tym programie, która interesuje się snookerem. Bo jeszcze pamiętam, był u mnie Leszek Lichota.
2: To snookerzysta. Snookerzysta. Duże S.
1: Sam kiedyś grywałem. W ogóle pamiętam, że to było tak, że jak byłem nastolatkiem, po prostu byłem chory, oglądałem transmisję w telewizji, skakałem po kanałach i tak się wkręciłem. Jeszcze wtedy pamiętam, że grał nieżyjący Paul Hunter i tak dalej. I miałem takie... Wow, pamiętam, że mój ojciec, który kochał i kocha oglądać raczej boks, tego typu sporty, to mówi: Mariusz, co ty oglądasz te kulki, nie? A ja mówię, możesz, potrafisz siedzieć 4 godziny i patrzeć, jak wbijają te bile, tak.
2: No powiem ci, że na początku komentowałem to sam, potem no, już nie dawałem rady jakby współpracować z Eurosportem, aż tak, żeby to komentować samemu. Tutaj zaprzągnąłem Rafała Jewtucha, Przemka Kruka i oni, to był taki początek, te 20 parę lat temu, forów internetowych i oni stworzyli takie forum, gdzie ludzie się zadawali pytania, wypowiadali. I tak dalej.
1: Na antenie opowiadali w czasie komentowania.
2: Tak, dokładnie.
1: Interakcja pełna.
2: I my żeśmy mieli przez to taki jakby przegląd tej widowni, tak? To znaczy zauważyliśmy, że ogląda bardzo dużo kobiet. Spędza czas przy oglądaniu snookera. No i mieliśmy jakieś tam zabawne sytuacje typu właśnie, że nie wiem, było, przepraszam, ale tam wpis był właśnie, musiałam wyjąć sernik z piekarnika. Co w tym czasie Ronnie O'Sullivan zrobił?
1: Tak. Czy było 147 punktów? No. Tak.
2: Tak, to było fajne.
1: Naprawdę, uwierzcie nam, że można się wkręcić. Zwłaszcza też, jak się gra.
2: Naprawdę.
1: Ale jak się pójdzie i zagra, to wtedy dopiero jest to poczucie, bo jak się pójdzie na zwykły bilard, to okej, no tam z kolegami w pubie, no to wiadomo, wbija się połówki całe. Mówię oczywiście o bilach. A snooker, no to jednak pamiętam, że jak trochę grywałem, to miałem rzeczywiście, człowiek się napoci, żeby to zagrać. Takiego pełnego...
2: To dosłownie w przenośni, tak? Dużo stóp trzeba troszeczkę pochodzić. Ale zdecydowanie jeszcze większą satysfakcję daje, kiedy te kulki wpadają, nie?
1: O i tak. A powiedz mi, bo to jest świeża sprawa. Miałeś sobie w miniony weekend wzruszenie, jakieś emocje, jak większość z nas, kiedy było to pożegnanie Roberta Lewandowskiego?
2: Tak,
1: z Barceloną?
2: Olbrzymie wzruszenie. Wiesz co, oglądaliśmy to w domu z moją partnerką, no i mieliśmy łzy w oczach, no bo to jest, bo to jednak i chwila, i jakby podsumowanie kolejnego potężnego etapu kariery w Roberta. w takim klubie, w takim miejscu, wśród takich ludzi, wśród takich legend, jakie tworzyły tę ponad 120-letnią historię Barcelony, to jest wyjątkowe przeżycie, tak? To jest dla kogoś, kto wychowany był w czasach, gdzie ta piłka zagraniczna, zachodnia była niedostępna, gdzie polscy piłkarze, nawet ci najlepsi, nie mieli szansy się pokazać w tych klubach, nawet spróbować, a potem, jeżeli już wyjeżdżali, to albo to były emeryturki, albo to były kluby mniejszego formatu, no to gdzieś marzenia o tym, żeby ktoś był w Realu czy w Barcelonie, no to były tylko marzeniami.
1: No to prawda, tym bardziej, że te wszystkie historie wielkich naszych piłkarzy z lat 70., 80., kiedy niektórzy byli po prostu zastraszani, żeby nie wyjeżdżać za zagranicę. Mnóstwo było takich historii, nawet właśnie z panem Lubańskim i tak dalej, można mówić. Dlatego to jest tak, że jak mój tata mi opowiada, no to on ma świetne wspomnienia właśnie ze dzieciaka, nastolatka, właśnie chodzi o polską reprezentację. Bo były sukcesy, były medale, trzecie miejsca na Mistrzostwach Świata. A ja z kolei właśnie razem z tatą teraz oglądam od paru lat, no to jest tak, że reprezentacja, no, gra jak gra, ale jeśli chodzi o sytuację klubową, no to jest historia, która nigdy nie miała miejsca, jeśli chodzi o to, patrzymy na nazwiska, wiesz, Robert Lewandowski, Zieliński i cała masa innych zawodników, którzy, no, pójdziesz do sklepu, to nie tylko kupujesz koszulkę wielkiego klubu, nie wiem, kiedyś z Beckhamem, Ronaldinho, Ronaldo, ale pójdziesz i weźmiesz sobie koszulkę z napisem Zieliński, Lewandowski.
2: Tak, chociaż ostatnio jak byliśmy na Malcie, to śmialiśmy się, bo widzieliśmy na stoisku, była jedna figurka Lewandowskiego i dwie Krzysztofa Piątka, ale to
1: okay.
2: Swoją drogą. Natomiast tak, to masz rację, z tym reprezentacja gra jak gra, to też bym się do końca nie zgodził, bo też jestem wychowany na czasie, który 86-2002.
1: No, 16 lat przerwy.
2: Nigdzie nie jeździli na żadną imprezę. I naprawdę...
1: Ja musiałem być nastolatkiem, żeby zobaczyć Polskę na mundialu.
2: No dokładnie.
1: Się nie pamiętałem, nie miałem szans zobaczyć.
2: To było mroczne, to nie było takie fajne hop-siup, że to się tak, wiesz, żyło jakimiś dużymi imprezami, bo Polska grała. Nie grała.
1: Tak, to prawda. A wiem, że to pytanie pada, ale i często na nie odpowiadasz w ten sposób, że chyba chodzi o mecz na Wembley. Jeśli ktoś się zapyta, taki pamiętny mecz, taki, że zostaje w twojej świadomości, albo kiedy ktoś cię pyta o ten taki najważniejszy, albo nie wiem, pamiętny mecz, to mówisz najczęściej o tym Wembley. A jest coś takiego, że jest jakiś mecz, który też zapadł ci w pamięć, mówisz, Boże, a to było, nie wiem, fantastyczne widowisko, albo były wielkie emocje, a kiedyś go obejrzałeś po latach i stwierdziłeś, aż tak nie. Bo ja tak na przykład miałem, bo u mnie był pierwszy impuls, 99 rok, Barcelona, słynny finał Manchester Bayern Monachium. Wtedy byłem w szkole podstawowej, więc było tak, że cała klasa w ogóle kibicowała wtedy United. Wiadomo, jaka była końcówka i zawsze mówię, Boże, jaki to był mecz. A kiedyś, pamiętam chyba w pandemii, właśnie było dużo powtórek w telewizji i leciał ten mecz. Nawet pamiętam, że mój tata do mnie napisał, Mariusz, włącz, twój mecz leci. I obejrzałem, mówię, w sumie tak do tej 90 minuty to wiele się nie działo.
2: Nie działo, prawda? So, ja jeszcze tak mówię o Wembley, ale takim moim pierwszym sportowym, coś co mam w pamięci, meczem, który mam w pamięci, to jest finał Igrzysk Olimpijskich w Monachium i dwie bramki Dejne i wcześniej prowadzenie Węgrów i ten Altan Dunaj, taki piłkarz z opaską na głowie, zawsze grał i to jest takie wspomnienie. Wszystkie mecze z tamtego czasu, z lat 70., one wydają się oglądane po latach trochę słabsze, to jednak była inna piłka. To była inna piłka, te podawanie do bramkarza,
1: no tak.
2: Bramkarz kozłujący, wykopujący. To jest...
1: Trochę tak wszystko spowolnione.
2: To jest troszeczkę spowolnione. Ja nawet kiedyś miałem okazję na antenie Eurosport komentować legendy mundiali, wspomnienia Mistrzostw Świata, chociażby z roku 70, gdzie były takie dramatyczne mecze ćwierćfinałowe Anglików z Niemcami, później półfinałowe i ja to komentowałem i tak... Wydawało mi się, że to tak obrosło taką legendą, w takie niesamowite były te spotkania. One były jednak rozgrywane w innym tempie, inna to była piłka.
1: A zwłaszcza jak porówna się do ostatniego mundialu, tak?
2: Tak, dokładnie. No, ta piłka się jednak od tych 30 paru lat bardzo zmieniała. To jakby pierwszym takim punktem była ten zakaz podawania do bramkarza. To zupełnie się zrobiło co innego.
1: Tak, czyli 92 rok, tak?
2: Po mistrzostwach Euro.
1: Tak, i słynna Dania.
2: Tak.
1: Z wakacji. Tak zwanych. Dobrze, zaraz wracamy. Ja przypomnę, że niezłym gościem Rokradia jest Jacek Laskowski. Za chwilę będzie o książce, o piłce i nie tylko.
0: Niezły gość w Rok Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rokradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Estelmaszczyk obecny, Jacek Laskowski w Rock Radio jest. Powiedz mi, ile razy w swoim życiu usłyszałeś, jak ja panu zazdroszczę? Pan ma taką pracę, to spełnienie dziecięcych marzeń.
2: Słyszę to codziennie praktycznie, mogę w ten sposób powiedzieć tak, bo to jest praca, która dla kogoś, kto kocha sport, jest spełnieniem marzeń. No, nie da się ukryć. Dla mnie, ja to nazywam swoją krainą czarów, tak? Ja wszedłem do krainy czarów w tym 91 roku. Ta moja kraina czarów polegała na tym, że z dnia na dzień poznawałem wspaniałe postaci polskiego sportu, które wcześniej były dla mnie ikoniczne, niedostępne i legendarne, nagle stawały się kimś, komu mogłem podać rękę, przywitać się. Wiele z tych osób mówiło mi po imieniu, traktowało mnie jako kogoś bliskiego. No to było coś dla mnie tak niezwykłego. Zresztą cieszę się tym do dzisiaj. No, miałem okazję współpracować przy okazji pracy w jednej z komisji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Mieczysławem Nowickim i z naszym wspaniałym kolarzem, medalistą olimpijskim, i on podszedł do mnie, mówi: jak miło pana poznać. Ja mówię: proszę pana, to i mi jest miło poznać. Henryk Grut ostatnio do mnie podszedł, żeby sobie zdjęcie zrobić. Ja mówię: panie Henryku, przepraszam, to ja powinienem pierwszy podejść i sobie zdjęcie zrobić, bo to jest dla mnie cały czas przeżycie. Całe zresztą było spotkanie w Spodku z uczestnikami tego pamiętnego meczu ze Związkiem Radzieckim w 76 roku, no to ja byłem po prostu tak podekscytowany mimo już swojego wieku i tego, że minęło 50 lat od tamtej chwili, to ja po prostu żyłem tym, jakby to było wczoraj.
1: A kiedy do ciebie doszło, albo, że tak powiem, przyzwyczaiłeś się do tego, bo będąc w tej branży, tak, dziennikarskiej, kiedy spotykasz ludzi, czy ze świata, nie wiem, kultury, muzyki, właśnie sportu, że okej, na początku jest tak, że wchodzisz do tego Legolandu, bym to też nazwał, jakiegoś takiego, wiesz, parku Disneylandu, tak, że jesteś w takim świecie: o matko, tu jest ten piłkarz, taki piłkarz, ta aktorka, ten aktor, ten muzyk, ale z czasem dochodzi do ciebie, że rozmawiając z nimi, to z ciebie schodzi aż te dziecięce takie podjaranie się i że widzisz w nich też, to są po prostu ludzie, też to jest fajne uczucie, nie? Że po prostu z nimi rozmawiasz i nie czujesz aż takiego dystansu, i jeszcze jeśli kiedy z nim rozmawiasz i traktuje cię na równi, to po prostu czujesz taką pełną satysfakcję. I to jest właśnie bardzo często, ja mam tak, że jeśli z kimś się spotkam i gadam, na przykład: u mnie był ten, tamten, z tamtym była rozmowa, to nie po to, żeby komuś, pewnie sam to masz, że się chwalisz: Boże, poznałem tego, tylko to jest naprawdę fajny człowiek, można sobie z nim normalnie pogadać, nie patrzy na ciebie z góry, że ma nazwisko.
2: Ja mam to do dzisiaj, wiesz, ta fascynacja, jaką mam do dzisiaj. Oczywiście to nie jest jakaś tam ślepa fascynacja na tej zasadzie, że nie wiadomo, co przeżywam i nie śpię nocami. Natomiast jest to cały czas fajne poznawanie ludzi, których się zna z widzenia, z telewizji, z teatru, z filmu, pisarzy, pisarki. To są cały czas fajne doznania, tym bardziej, że, sport to jest tak jakby ta jedna kraina czarów, ale jestem człowiekiem, który raczej się porusza w różnych dziedzinach. Gdzieś we mnie zawsze i książka, i teatr, i kino było bardzo głęboko, i muzyka, dlatego te znajomości są dla mnie zawsze wartościowe i zawsze sympatyczne. Nie zawsze gdzieś tam poznawałem ludzi bardzo, bardzo znanych, ale to przeważnie należeli do starszego pokolenia, którzy przy bliższym poznaniu okazywali się mniej ciekawi niż sobie to wyobrażałem. Ale wiesz, to już to jest trochę inna historia.
1: Ale to też jest tak, że czasami się zastanawiasz, że jeśli masz jakiegoś idola, czy chcesz go na pewno poznać, żeby nie psuć sobie obrazu, wizerunku z plakatu, czy po prostu obrazu z dzieciństwa. Tak?
2: Paru idoli mi się tak, ale pozasportowych, tak, mi się troszeczkę zepsuło, ale to...
1: Dokładnie.
2: Ja mówię, nie żyję złymi emocjami.
1: Ale powiedz mi, czy... Bo piłkarze, na przykład, pamiętam, Artur Borus i paru innych zawodników mówiło, że grało w piłkę, uprawiało ten sport, ale jak już wracało do domu, to raczej nie odpalało meczu, nie interesowało się. Myślę, że dziennikarz sportowy też może tak żyć, bo wydaje mi się, że nie.
2: No ciężko tym nie żyć. Ja zawsze się śmieję, że czego się nauczyłem przez te 35 lat pracy, to że nigdy twoi najbliżsi nie zrozumieją, że oglądanie meczów to jest praca. choćby nie wiem, jak zdawali sobie sprawę z tego, co robisz, a jak zarabiasz i co jest z tym związane, to zawsze będzie to oglądanie meczu będzie traktowane jako coś fajnego i przyjemność. A w przypadku piłkarzy czy sportowców, którzy mówili, że nie oglądają, nie odpalają sobie meczów, nie oglądają po powrocie z treningu czy z meczu niczego, to się trochę dziwiłem, bo jednak ceniłem sobie zawsze to, że ludzie szukają inspiracji, tak, wśród najlepszych. Że są piłkarze, którzy, nie wiem, zobaczą jakiś fajny zwód w wykonaniu jakiejś gwiazdy, to sobie następnego dnia
3: spróbują.
2: Potrafią ten zwód na treningu ćwiczyć, próbować. No gdzieś mi się wydaje, że to tak nie można, tak w takim kompletnie być odciętym od tego wszystkiego i chyba nie do końca w to wierzę. W tym wszystkim, którzy się zarzekają, że tak kompletnie nie oglądają. Ja myślę, że tam gdzieś tam
1: oglądają. To jest trochę jak kiedyś Freddie Mercury mówił, bo często on, było tak, że gwiazda rocka mówi, że nie robimy tego aż dla takiego jakiegoś wielkiego fejmu. A Freddie Mercury powiedział, tak, ale ja robię to, żeby były oklaski.
2: Tak, no to jest taka, trudno się od tego właśnie uciec, no tak mi się wydaje. To jest, natomiast w przypadku komentatora sportowego, oglądanie jest jakimś obowiązkiem, to musi być celowane niestety. W obecnych czasach jest tak, wszystko jest dostępne.
1: Poza tym też chyba można by było wyłapać jakiś fałsz jednak komentowaniu, jeśli ktoś na zasadzie, że dobra, to jest moja robota, ale się tym nie interesuje.
2: Tak, na pewno tak. Na pewno gdzieś to prędzej czy później wychodzi. Tak, znaczy pewnie, że można być artystą słowa do tego stopnia, żeby tam nikt nie zwrócił na to uwagi, czy ktoś się orientuje, czy nie, ale to nie jest wiarygodne i ja bym osobiście czegoś takiego nie mógł robić. Przyjść, dostać na przykład składy i skomentować, nie? Jednak muszę być rzetelnie przygotowany.
1: Dobra, to z Ligi Mistrzów zaraz przejdziemy do Stanów Zjednoczonych. Akurat o tym to doskonale pamiętasz, co się działo. Więc pogadamy o książce. Jacek Laskowski, niezłym gościem Rock Radio jest.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Estelmaszczyk obecny, Jacek Laskowski w Rock Radio. Jest książka. Proszę pana, książka, nieprzypadkowo Stany Zjednoczone się tutaj pojawiają, czyli dawno temu na Mundialu. Trochę też mi się kojarzy to z filmem Dawno temu w Ameryce.
2: Tytuł? Taki był pomysł. Dawno temu w Ameryce, dawno temu na Dzikim Zachodzie. Dwa klasyki, a tutaj jest i Ameryka, i Dziki Zachód w tej książce, więc akurat pasuje.
1: Tak, tak. Ale rozumiem, że trochę się działo w tobie to, żeby parę rzeczy poopowiadać z życia, a nie tylko wśród kolegów i bliskich, jak to kiedyś było.
2: Tak, tak. To, wiesz co, to wydaje mi się, że mija 30 lat, ponad 30 lat, a te historie, które są tam opisane, a zdarzyło się ich wiele, są cały czas żywe, cały czas opowiadane, albo bawią, albo przerażają, bo niektóre są przerażające, albo wywołują zainteresowanie. Mam wielką satysfakcję to, że po napisaniu tej książki dałem ją do przeczytania Wojtkowi Frączkowi, czyli mojemu dzielnemu druhowi tej całej wyprawy na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. I on to przeczytał i powiedział: kurczę, faktycznie wszystko tak było. Teraz sobie wszystko przypominam, że dokładnie żeśmy krok po kroku to wszystko przeżyli. Tutaj nie jest nic zmienione, nadinterpretowane czy ubarwione. Wszystko to, co się tam wtedy wydarzyło, jest dokładnie opisane. Ja to mam w pamięci, bo mówię, wielokrotnie zdarzało mi się te różne historie wśród znajomych czy w rodzinie opowiadać. I to są, no mówię, to są wspomnienia takie chłopaka, który miał 27 lat, który pracował w telewizji jeszcze wtedy niecałe 3 lata, który te 3 lata wcześniej kroił i zaszywał ludzi i był związany zupełnie jakby z inną dziedziną życia i z tą dziedziną życia wiązał całą swoją przyszłość. A chłopaka, który nigdy nie przypuszczał, że będzie wyjeżdżał za granicę, chłopaka, który nigdy nie przypuszczał nawet, że będzie jeździł samochodem, bo to też w takich...
1: Jest przygodami.
2: Tak, czasach się wychowywałem. A tutaj wszystko to nagle się pojawiło. No i pojawiło się w takim też specyficznym momencie chyba dla całego świata, bo zawsze podkreślam, że ten mundial amerykański jest ostatnim analogowym mundialem. To był ostatni mundial, na którym trzeba było sobie radzić bez żadnej pomocy.
1: No to prawda. Ale też taka, nie chcę powiedzieć klamra, no bo wiadomo, 94 rok mundial w Stanach, teraz Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk, ale też spotkanie dwóch światów. Też jestem ciekawy, czy spełnił swoje marzenie właśnie o Nowym Jorku, jak mówisz, że chciałbyś tam się pojawić.
2: No właśnie, akurat w tym roku, jeśli chodzi o mundial, w Nowym Jorku nie będę. Natomiast myślę sobie, że razem...
1: Zrobisz sobie wycieczkę.
2: Tak, że może w innym czasie zrobimy sobie z moją partnerką, która zresztą jest studiowała w Stanach Zjednoczonych i jest wielką fanką Stanów Zjednoczonych i zna doskonale Nowy Jork, że sobie zrobimy tam osobny wypad niezwiązany z mundialem i no, przeżyjemy tak wspaniały
1: jak,
2: film.
1: Tak, no to trochę jak tutaj. W tej książce też jest takich już wywiadów między meczami, bo trochę się dzieje.
2: No tak, tak, tak.
1: Pozwiedzaliście
2: to
1: troszeczkę tam.
2: Między meczami. No mówię, to jest ta... odkrycie lądu, który wydawał się tak bardzo niedostępny. No, dla mnie wyjazd do Stanów Zjednoczonych w 94 roku był porównywalny z tym, jakby, nie wiem, lecieć rakietą w kosmos, tak, i wylądować gdzieś na Wenus, czy w jakiejś innej, kompletnie jeszcze może nawet nieznanej planecie. Ta Ameryka była dostępna w filmach, serialach, książkach, ale tak dotknąć ją na żywo, no, było czymś specyficznym. Teraz pojadę do Stanów Zjednoczonych i oczywiście nie trafię do zupełnie innego kraju niż tego w 94 roku, no bo nie spodziewam się, żeby... spodziewam się, no, wiem o tym, jestem przekonany, że to wszystko uległo dużej zmianie od tamtego czasu. Wtedy jeszcze było to takie trochę surowe.
1: Surowe, ale w ogóle ta opowieść twoja, ta narracja tego wszystkiego, momentami to jest trochę, wiesz, jakby zahaczyć o Bareje momentami nawet, jakieś rzeczy, że nie, albo sytuacje z filmu Kochaj albo rzuć, kiedy widzieliście różne jakieś, nie, spotkania, nawet pójście do fast foodów. Ja się śmiałem, że jak czytałem tę książkę, to mam wrażenie, że wy tylko fast foody jedliście w drodze, nie, na tej zasadzie, i w każdym stanie coś innego.
2: Tak, to dla nas było takie troszeczkę, no, nie, zachowując wszelkie proporcje, dla nas nas to była wizyta jak dla Kargula i Pawlaka.
1: Trochę tak.
2: W Kochaj albo rzuć. No, to była taka Ameryka właśnie, którą się znało no, głównie ze słyszenia, ale no tutaj mówię, no miało to ten swój urok, że dzięki temu były te wszystkie przygody, tak? Jakby porównując sobie czasy tamte z obecnymi, ciężko sobie nawet te przygody wyobrazić teraz.
1: No to wszystko jest bardziej poukładane.
2: Wszystko jest dostępne teraz. Jest czas GPS-ów, czas internetu, czas komórek, no przede wszystkim.
1: A tam byłeś jak w drodze Kerouaka. Nawet.
2: Tak,
1: wiesz, w życie bitnika.
2: Tak, dokładnie. Trochę. Tak. My żeśmy takie właśnie, brakowało nam tylko, żeby wpleść we włosy kwiaty, bo jadąc do Kalifornii, no.
1: Tak się zastanawiam, czy może nie zawodem, ale jak czyta się tę książkę i wracając do spotkań, do komendowanych spotkań, do samego mundialu, to miałeś takie rozczarowanie, że nie mogłeś skomentować Maradony?
2: No, na pewno tak, na pewno gdzieś tam to był jakiś taki ból, tym bardziej, że tak jak pisze, tam miał przyjechać na ten mecz, który akurat mi Argentyny wypadł, który miałem komentować w Dallas.
1: Tak.
2: A teraz został zdyskwalifikowany, więc to gdzieś, ale powiem ci tak, na bieżąco jeszcze nie aż tak bardzo. Po latach trochę bardziej. Ale też tak jak napisałem, no gdzieś możliwość skomentowania debiutu Messiego mi to wynagrodziła, tak. I wielu spotkań z udziałem Leo Messiego. Także no gdzieś tam to się wszystko wyrównało. No a też Maradona Maradona zachwycał w 86, a w 94 już był taką troszeczkę też pod pewnymi względami karykaturą samego siebie. No ale okej, to wielka, wspaniała postać i no gdzieś szkoda, że nie udało się go chociaż raz mieć na języku
1: włos
2: w trakcie komentarza. Było włos.
1: Było włos, ale właśnie ta książka to jest też, ona działa na wspomnienia, powiem ci.
2: Ja może wejdę ci w słowo, wiesz, bo tak wydaje mi się, że właśnie coraz bardziej sobie nawet chyba zdaję z tego sprawę, że te lata 90. przez to, że trafiłem do takiej pracy i trafiły mi się takie możliwości, wydają mi się takie idylliczne, takie piękne, takie sielankowe. Natomiast patrząc z perspektywy czasu na ten 94 rok i co się wtedy działo, 93, 94, 95, no to trzeba sobie cały czas uświadamiać, co się na świecie działo. To była Jugosławia, to była Rwanda, to były
1: oczywiście
2: kartele narkotykowe w Kolumbii, wojny karteli i mnóstwo wydarzeń, które wcale nie czyniło tego świata bardzo spokojnym. Natomiast jakby to był jeszcze ten moment, kiedy i jadąc na taką imprezę, od tego wszystkiego można było uciec. Potem już chyba to nie było możliwe.
1: Tak, a poza tym to też jest, pewnie tak masz, że dzielisz czasami życie od wielkiej imprezy do drugiej imprezy, że spotkam się czasami z kumplami i mówię, a w 2006 roku to się działo. Miałem śmieszną sytuację, że mamy stażystę w Rock Radio, rocznik 2006. Pyta się mnie, z 2006 czym się kojarzy, to ja mówię, materazzi zidane. Wiesz, na tej zasadzie, że to jest śmieszne, że ktoś z boku na mnie patrzy, że co ty gadasz w ogóle, że ty odliczasz sobie życie od jednego na przykład mundialu bo po prostu przypominasz sobie okres swojego życia, piękne stwierdzenie. Moment swojego życia poprzez imprezy, nie? Też pewnie tak masz.
2: Wiesz co, ja od dzieciństwa miałem to, że odliczałem zawsze liczbę dni, która dzieliła mnie od rozpoczęcia dużej imprezy, czy to były igrzyska, czy to były mistrzostwa świata, czy Europy, to ja obudzony w środku nocy, gdzieś w listopadzie potrafiłem rodzicom powiedzieć, ile dni zostało do rozpoczęcia mistrzostw świata, nie wiem, w 78 roku na przykład, albo do mistrzostw Europy w roku 80, czy do igrzysk olimpijskich. No to te imprezy mi naprawdę wyznaczały rytm życia i gdzieś dopiero pamiętam, że już przy igrzyskach w Seulu pękłem pierwszy raz, kiedy podczas transmisji w nocnej zasnąłem. Ale to mi się zdarzyło pierwszy raz, no głównie dlatego, że to włączyłem ze studiami medycznymi, to już było zaangażowanie w jakieś dyżury letnie, nocne i gdzieś tam to starałem się wszystko razem pożenić i tam pierwszy raz mi się chyba podczas jakiejś transmisji w nocy usnęło. Natomiast to było, wszystko zawsze było święte, sport był święty do oglądania.
1: A wtedy, co mówiłem w tej popkulturze o tym osadzeniu lat 90., to też w tej książce możemy spokojnie też dowiedzieć się o twoich zainteresowaniach właśnie muzycznych, o których chwilę rozmawialiśmy, że też jest tam historia, to oczywiście przeczytacie, u pewnego znajomego, że zobaczyłeś płytę winylową, którą mogłeś sobie zabrać i posłuchać Mike'a Oldfielda. Zresztą parę miesięcy temu miałem okazję być na koncercie Maggie Reilly, którzy razem współpracowali, więc sobie też przypomniałem ten czas, chociaż to też nie jest taka postać bardzo oczywista, mam wrażenie, dla wielu.
2: Prawda. Wszyscy znają, ale nie wiedzą skąd.
1: Czyli ta muzyka okołorockowa, rockowa, to jest to, co ci gra?
2: Tak, to jest coś, co mi gra. Jestem wychowany na Kaczkowskim, na Beksińskim, na wieczorach płytowych, na nagrywaniu sobie płyt na kaseciaku. Zwłaszcza wieczory płytowe sobie ceniłem bardzo, bo były w całości puszczane, nieprzerywane niczym, w całości były utwory. Tak, także tutaj miałem tych płyt na kasetach, miałem mnóstwo. A siedziałem, potrafiłem sobie nawet polować na piosenki, które przerywały powtórkę z rozrywki. Była tam zawsze sketch, prawda, albo jakiś inny występ, ale pomiędzy były piosenki. Były też piosenki między innymi rockowe i gdzieś tam sobie wciskałem guziczki, żeby to na kasecie mieć. Tak. Ja w muzyce zostałem wychowany też mocno, no ale to były najlepsze lata też właśnie i Trójki, i takich wybitnych postaci, które tę muzykę też taką mało dostępną prezentowały. To było wielkie przeżycie. A właśnie ten kolega ze Stanów, z którym zresztą mamy cały czas kontakt, się spotykamy co roku przy okazji świąt i rozmawiamy o tym, to właśnie było niezapomniane, że on tam wyjmował i tam właśnie Deep Purple, Budgie, jakieś inne kapele z tamtych czasów i właśnie ten Oldfield, który wpadł mi w ręce, już mi został w sercu na zawsze.
1: Tak. No w ogóle jak powiedziałeś o tych stacjach radiowych, to ja pamiętam właśnie, że kiedyś jak czekałem w latach 90., żeby coś sobie zgrać właśnie na kasetę, żeby mieć to potem, żeby na Walkmanie sobie słuchać. Teraz będzie lekko boomersko, ale to przez chwilę. I wiesz, było najgorsze to, że już leci ten twój numer w radiu i ktoś wchodzi na outro. Ale to jestem hipokrytą teraz, bo znam to uczucie dosłownie. Okay.
2: Tak. To jest coś
1: strasznego. Myślisz o tym, że będziesz chciał jeszcze wrócić do takich wspominek książkowo kiedyś też, żeby coś kontynuować, żeby jeszcze jakieś tam masę anegdot takich spisywać, bo czytając tę książkę, to jest trochę jak spotkanie z dobrym kumplem.
2: No to jest olbrzymi komplement, za który dziękuję. Tak, bo to miało być tak.
1: Że lekko, przyjemnie, ale na zasadzie właśnie nie lekko, że nie wiem, fast foodowo właśnie, jak zaczęliśmy, tylko na zasadzie, że tak jakbyśmy spotkali się na kawie czy przy innej wodzie bąbelkowej i sobie pogadali, a opowiem ci taką historię, nie? Taki anegdot.
2: Taki był zamiar. Ja jestem w ogóle też jakby prawie że od urodzenia czytelnikiem. Jako mały chłopiec chorowałem często i tata mi nauczył czytać, rozwiązywać krzyżówki, ale czytać przede wszystkim, więc ja czytałem już jak miałem 3,5 roku, więc już...
1: To ty nabijasz te statystyki.
2: Tak, nabijam chyba te statystyki. Już jak miałem chyba tam 7 czy 8 lat, to przeczytałem wszystkie książki, jakie dziadek miał w takim potężnym regale, z wyjątkiem Tolkiena. Co ciekawe, jakiś Tolkien mi nigdy nie wszedł, ale jestem czytelnikiem i zawsze uważałem, że powinny być zachowane zdrowe proporcje między tymi, którzy czytają, a tymi, którzy piszą, a przede wszystkim pisaniem powinni się zajmować ci, którzy to potrafią. Więc nigdy mnie jakby do pisania książki nie ciągnęło, bo gdzieś tam odczuwałem wewnętrzną pokorę. Natomiast zdecydowałem się na tę książkę, bo wydawało mi się, że to jednak jest jakaś taka klamra fajna i że mogę to opisać, że poczułem się na siłach, żeby to opisać. Wydawnictwo Emocje plus minus jeszcze dodatkowo dało mi tutaj jakby taką dodatkową jakby inspirację, że utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto to zrobić, warto się tego podjąć. Nie mówiłem o tej książce nikomu, dopóki nie postawiłem ostatniej kropki, bo bałem się, czy to wypali, czy dam radę, czy to będzie fajne i do czytania. Wydaje mi się, że takie jest. Czy coś jeszcze bym opisał? No chodzą mi po głowie różne rzeczy. Ja niczego nie mam tak dobrze zdokumentowanego, jak ten wyjazd do Stanów Zjednoczonych. To nawet te wszystkie, które są umieszczone, jakieś elementy graficzne, autentyczne bilety, autentyczne
1: zdjęcia,
2: mandaty i takie różne inne rzeczy. To wszystko jest w tej książce. No już w późniejszych latach już to troszeczkę inaczej wyglądało, tak? Wtedy jeszcze człowiek się nie rozstawał z tym aparatem fotograficznym, kliszowym i robił sobie te fotki, nie wiedząc, co na nich wyjdzie, dowiadując się jakby dopiero po wizycie tam, gdzie się wywoływało klisze i robiło odbitki pracowni fotograficznej, natomiast no potem to już jakby troszeczkę było inaczej. Też jest z tych ciekawostek czy przygód fajnych związanych i z wyjazdem do Brazylii na Mistrzostwa Świata i do Rosji. Może, no...
1: Do Rosji to mógł się opisać ten hotel.
2: W Kazaniu. Tak, to też prawda, no ale to może. Natomiast ja nigdy nie staram się robić niczego na siłę. Tak. Jeżeli gdzieś mi się coś w głowie urodzi fajnego, to może coś takiego powstanie. Jest taki coś, co mi chodzi po głowie, to tobie mogę powiedzieć jako pierwszemu. Opisanie Gola, który magazynu Gol, czyli tego wszystkiego, co się tam przez te kilka lat emisji Gola działo.
1: Bo fanów to jest masa, ludzi się wychowało na tym.
2: No właśnie, no to jest dosyć określona publiczność, określona grupa, generacja, która się na tym wychowywała. To jest szalenie miłe, kiedy gdzieś ktoś mnie zaczepia i mówi, że się na Golu wychował i że to było coś wyjątkowego.
1: A myślę, że tam można znaleźć jeszcze więcej anegdot niż tylko to, jak powstawała czołówka słynna. Na pewno jest cała masa rzeczy.
2: Jest sporo anegdot, myślę, ale to spokojnie. Może to się we mnie uleży, jakoś poukłada w głowie. Jeżeli uznam, że to może być dobrze opisane, to spróbuję. Natomiast też nie chcę sobie tego niczego zarzucać.
1: Ale poza tym, kończąc ten wątek książki, no to jest tak, że tutaj właśnie tak podsumowując, znajdziecie i właśnie anegdotki z Mundialu, tego jak wyglądały te pierwsze mecze, które komentowałeś. Jest też bardzo fajna, ciekawa historia, kiedy odwiedziliście brata Włodzimierza Szaranowicza, też można o tym poczytać, ale też są właśnie te wątki, o których powiedziałeś wcześniej, że te lata 90., 94. rok nie był kolorowy, no bo ta słynna akcja właśnie z piłkarzem Escobarem też jest tutaj opisana i parę innych takich ciekawostek, to wszystko znajdziecie, bo też pokazuje trochę jak ten świat, szalony świat też wyglądał niestety.
2: Tak, tutaj. Tym bardziej, że jakby będąc w Stanach, no mówię, tak, 94 człowiek nie jest skoncentrowany na internecie, na komórce, tylko jest skoncentrowany na chłonięciu rzeczywistości dookoła. I poprzez, nie wiem, oglądanie stacji telewizyjnych amerykańskich, poprzez śledzenie tego, co się dzieje na ulicach, a co się dzieje wśród ludzi. I tu jakby też ten czas jest taki zupełnie inny. Inna wrażliwość, inny sposób spostrzegania. Teraz wystarczy, że, nie wiem, wsiądziesz do metra, nie wiem, nawet idziesz ulicą, to widzisz ludzi zatopionych w komórki, tak? No kiedyś siłą rzeczy człowiek szedł ulicą Dallas i patrzył na ludzi, patrzył na to, co jest dookoła. To jest ta jakby zupełnie inna percepcja, dlatego myślę też to tak dobrze zostało w głowie.
1: Słuchaj, wracamy, ostatnia część. Za chwilę Jacek Laskowski, niezłym gościem Rock Radia. Słyszymy się za moment.
0: Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk, Jacek Laskowski w Rock Radio jest. Tu się nic nie zmieniło. Mundial przed nami, na to czekamy, ale powiedz mi, czy... Inaczej, powiem ci, że jaki na przykład w moim zawodzie piłka nożna miała akurat wpływ. Jak piłka nożna potrafi spowodować, że taki wywiad z osobą, która nie jest związana ze światem sportu, może pójść gładko. Była taka postać, którą na pewno znasz, Johnny Rotten z Sex Pistols. Miałem kiedyś z nim spotkanie, pamiętam, że to był luty, więc w Polsce była taka, a nie inna pogoda. No wiadomo, Polska, luty, nic więcej nie dodaje. Miałem mieć 10 minut, żeby porozmawiać tam na temat jakiejś płyty zespołu Peel, wówczas wychodzącej, czy koncertu, już nie pamiętam. I miałem łączenie i było tak, że menadżer już mówi, że już mnie tam przełącza i tak dalej, on odbiera. No i oczywiście rozmowa dżentelmenów o pogodzie była. On mówi, że mieszka, a propos Stanów Zjednoczonych, mieszka w Los Angeles wtedy, że jest nad basenem, jest piękna pogoda, leży sobie, pije drinka i ze mną rozmawia, a się pyta, co u mnie. No i powiedziałem, że jest taka inna pogoda. Oczywiście chciał być złośliwy, jak to Johnny Rotten, ale pamiętając i robiąc research, wiedząc o tym, że jest kibicem Arsenalu, chociaż teraz ma dobre dni i dobre chwile, było tak, że to było po jakiejś dużej porażce w Lidze Mistrzów z Barceloną. Więc zapytałem go, a jak tam twój Arsenal? I on tam, fuck off, do mnie coś jeszcze i tak dalej. I sytuacja, kiedy troszeczkę go podgryzłem a propos piłki nożnej, było tak, że potem mija 10 minut i menadżer tam coś tam mówi, że kończymy. On mówi, nie, ja z Mariuszem jeszcze chcę pogadać, miałem godzinny wywiad. Że jak piłka nożna potrafi w sytuacjach no, przeróżnych spowodować... Jesteście z innych światów, mówicie innymi językami, a potrafi zbliżyć. Oczywiście też potrafi dzielić, ale akurat tylko fanem nie jestem.
2: Tak, to prawda. To prawda, że potrafi zbliżać, a to masz rację. To mówię, no mi jakby człowiekowi z wewnątrz piłki ciężko może aż o takie analogie się tutaj pokusić, ale oczywiście rozmowa o piłce nożnej bardzo często potrafi lody przełamać. To czasami pomaga w prostych sytuacjach. Gdzieś, nie wiem, coś potrzebujesz na lotnisku, coś potrzebujesz w jakimś urzędzie za granicą, coś od kogoś, nie wiem, jakiejś przychylności gdzieś na stadionie, no to wiadomo, ale no tak poza stadionem. Na różne rzeczy. To tak ja to też się śmieję, bo mam przyjaciół w Katalonii, oni nauczyli mnie przeklinać po katalońsku. A tak się akurat złożyło, że bardzo dużo imprez tych międzynarodowych, dużych międzynarodowych obsługują technicy z Hiszpanii i też Katalończycy. I zdarzało mi się na dużych imprezach mieć jakieś kłopoty techniczne i oni przychodzili, mówili, że się nic nie da zrobić, a ja w tym momencie słysząc, że oni są z Katalonii, czy też dowiadując się tego, sobie przekląłem po katalońsku, oni powiedzieli, zaraz będzie wszystko zrobione. Ja miałem załatwione. Więc jakby to jest takie elementy, które też czasami trzeba wykorzystywać, ale tak jak powiedziałeś, tak, piłka zbliża, bo jest uniwersalna.
1: Tak, ale nawet, wiesz, za dzieciaka, jak nikt z nas nie myślał o zawodzie, nie myślałeś o tym, że będziesz komentatorem, to na pewno wtedy rozmawiając, będąc fanem, człowiekiem, który po prostu wszystko przeczyta, o wszystkim słucha, zna nazwiska danej drużyny, że niczym słynny skład Kaiserslautern i tak dalej, że mógłbyś wymienić o 3 w nocy, to też powodowało, że, wiesz, siedzisz, nie ma tematów do rozmowy z jakimś kumplem w szkole, gdziekolwiek, rzucasz hasło, nie wiem, Dejna, rzucasz hasło Beckham, rzucasz hasło, nie wiem, Ronaldinho, rzucasz hasło jakiś mecz czy klub i już jest szansa, że przez godzinę po prostu przepadniecie w rozmowie.
2: Tak, tak było, dokładnie tak. To wszystko, no to jest coś, co

0: się pilnuje, żeby czegoś nie powiedzieć. Już nie chodzi mi o tą historię z 2014 roku o reprezentacji Algierii, co było, tak? Mhm. I oczywiście to dla mnie to był problem z niczego. Ta sytuacja.
1: No nie, to w ogóle to nie była kwestia pilnowania się, no używanie przydomków drużyn afrykańskich jest czymś naturalnym, więc to jakby to nie chodziło o jakieś tam, nie wiem, przełamywanie jakiejkolwiek bariery, to było w sposób oczywisty, jak są czarne gwiazdy.
0: No oczywiście.
1: Z Gany, tak samo są przydomki odzwierzęce w przypadku innych drużyn, zresztą tam było tyle, to wszystko dęte i śmieszne, no, że
0: oczywiście,
1: ja mówiłem, w jednym określeniu mówiłem o tych pustynnych...
0: Cwanych zwierzątkach.
1: Tak, pustynnych lisach, ale mówiłem, że zaatakowały niemieckiego niedźwiedzia i jakoś do tego niedźwiedzia się nikt nie przyczepił.
0: Tak.
1: Którego odniosłem do Niemców, tylko do tych pustynnych lisów. A, to już...
0: Nie, ale bardziej mi chodzi, czy zauważyłeś też, że czasami trzeba się ugryźć w język, czy coś takiego, czy nie masz?
1: Ja nie muszę się gryźć w język, ponieważ wydaje mi się, że mam w sobie taką wewnętrzną odpowiedzialność za to, co mówię, i wynika to ona i z wychowania, z takiego troszeczkę też oldschoolowego. Ja na przykład bardzo nie lubię wprowadzenia do języka powszechnego brzydkich wyrazów, tak? Mhm. To jest moim zdaniem, jak zacząłem czytać jakieś artykuły na portalach, czy gdzieś usłyszę w telewizji przekleństwo, wcale mnie to nie śmieszy. Ostatnio byłem na jakiejś sztuce w teatrze i publiczność najbardziej się śmiała, kiedy padło słowo na K albo na P, i wtedy wszyscy wybuchali śmiechem. To mnie troszeczkę przeraża.
0: Zwłaszcza jeśli to jest taki rechot.
1: Tak, to jest troszeczkę rechot. I tak wydawało mi się, że ta publiczność taka teatralna jest wyrobiona i niekoniecznie się na to łapie. Dlatego ja wolę, zawsze sobie ceniłem eufemizmy, jakieś fajne
0: nawiązania do czegoś, puszczenie oka, kto wyłapie, ten wyłapie. To jest bardzo spoko.
1: Dokładnie, więc...
0: Jakaś ironia, lekki sarkazm.
1: No na tym to wszystko polega, na to stawiałem i mam to w sobie.
0: Ja się tylko pocieszę z tym pustynnym lisem, tak? To wtedy
1: pustynne
0: było.
1: Lisy, tak.
0: To ja na przykład kiedyś dostałem maila, że pewien pan napisze do mnie do Krajowej Rady skargę, bo w święta Bożego Narodzenia wypuściłem dźwięk któregoś z gości, bo puszczaliśmy wypowiedzi, jak przeżywają święta i tak dalej. Była anegdotka o tym, jak jedna z wokalistek, już mniejsza nazwisko, powiedziała, kiedy przestała wierzyć świętego Mikołaja, jego córka w samochodzie to usłyszała i przeze mnie przestała wierzyć w Mikołaja, więc będzie na mnie skarga.
1: Bez komentarza w ogóle.
0: Powiedz mi, czy jak myślimy właśnie o mundialu, na przykład tym, czy kolejnym, czy w ogóle jeśli pojawia się hasło FIFA, to trochę u nas nie jest taki syndrom sztokholmski, bo z jednej strony wielu z nas ma taki, a nie inny stosunek do tej federacji. Pewne rzeczy nam się nie podobają. Sam nawet kiedyś też w komentarzu powiedziałeś, że Rysiek Ochucki. To było bardzo zabawne i urocze. Ale z drugiej strony pogadamy, a i tak potem, wiesz, każdy z nas zasiądzie i obejrzy mecz taki czy taki na mundialu, czy na innej imprezie, nie?
1: Tak, bo kochamy piłkę. Tak. Kochamy piłkę samą w sobie, natomiast nie musimy kochać tych, którzy tą piłką zarządzają, chociaż oczywiście też powinniśmy na nich zwracać uwagę i na to, co robią. Ja zawsze w sporcie podkreślam, że takie dla mnie jest najbardziej przykre czy smutne, że ci ludzie, którzy rządzą jakąś dyscypliną, czy to na świecie, czy w kraju, oni się nie biorą z nieba, oni nie są zesłani przez kogoś, oni są wybrani przez środowisko sportowe. Oni są wybrani od dołu. To jest wszystko w procedurach demokratycznych przeprowadzane, czy to będzie prezes Polskiego Związku, czy to będzie prezes Międzynarodowej Federacji. Świat sportowy sobie takich ludzi wybiera. Narzeka, ale może sobie wybrać lepszych. Komu to przeszkadza? Środowisko siatkarskie wygenerowało sobie teraz prezesa Sebastiana Świderskiego, który jest fantastycznym facetem, jest bardzo dobrym prezesem, jest człowiekiem, który ma mnóstwo zalet i wydaje mi się, że świetnie sobie jako prezes radzi, no ale to od czegoś trzeba właśnie zacząć. Trzeba ze swojego środowiska wygenerować kogoś, kto będzie spełniał twoje oczekiwania. Jeżeli całemu światu piłki nożnej jest obojętne, że, nie wiem, szefem jest Infantino, czy rządzą jacyś kacykowie z jakichś różnych dziwnych krajów, czy podobnie jest w piłce ręcznej, czy w siatkówce, no to ja nie będę za to towarzystwo płakał. Oni sobie sami wszyscy to wybrali.
0: No tak, ale często jak to korporacji, człowiek się boi potem o stołek i tak możemy jeszcze godzinę o tym pogadać, nie?
1: No trudno, ale tak jak powiedziałem, tak. Nikt ich nie zesłał.
0: No oczywiście, że tak. Jakie masz

0: uczucia, oprócz tego pewnie też sentymentu, że nawiązując do książki i do historii 1994 roku, jakie masz przemyślenia dotyczące tego, co czeka nas w wakacje? Bo już rozumiem, że jesteś spakowany.
1: Och nie, spakować to się będę jeszcze dopiero za jakieś półtora miesiąca, bo my jedziemy na mistrzostwa dopiero od ćwierćfinałów.
0: Okej.
1: Większość mistrzostw obsługujemy z Warszawy.
0: Tak.
1: To też pod tym względem będą pierwsze takie mistrzostwa od 70 roku, czyli od mistrzostw, które nawet w polskiej telewizji nie były dostępne, żeby komentatorzy byli przez całe mistrzostwa, przez większość mistrzostw w kraju. No, ale to wynika też z tej niesamowitej logistyki. Tego się nie dało po prostu ogarnąć.
0: To jest po prostu wielkie.
1: To jest wielkie. To jest
0: odległości.
1: Tak, nawet te mistrzostwa świata w Stanach w 94 roku, one były na tyle kompaktowo zorganizowane, że nawet, że przy 24 uczestnikach te mecze były tam komentator mógł obsłużyć, prawda, Darek Szpakowski obsługiwał Kalifornię, czyli mecze w Los Angeles, San Francisco, ja miałem Dallas, Orlando, ktoś tam miał Boston, Nowy Jork, ale to było wszystko, biorąc pod uwagę liczbę meczów, możliwości przedostania się między tymi meczami z miasta do miasta, było w jakiś sposób do zorganizowania. Teraz nie jest, naprawdę, to mi proszę wierzyć. Oczywiście można by zatrudnić tłumy ludzi, ale to jest przecież bardzo drogi interes, tym bardziej, że ktoś oczywiście jak zawsze stara się przy tym zarobić i w tym roku naprawdę wykonuje jakiś potężny skok na kasę. Mhm. Mówię o FIFA i o cenach, tak, które są obowiązują, bo nawet same jakieś ceny parkingów pod stadionem są tak wzięte z kosmosu, że tylko, że znów mówimy, tak samo jak i ludzie narzekają na całym świecie, że są ceny biletów wygórowane, a i tak te stadiony będą zapełnione.
0: No to tak samo jest w świecie koncertowym, tak?
1: Że... No więc sam widzisz.
0: Ale bardziej mi chodzi o świat sportowy, bo na przykład nie będę ci zadawał już tego pytania, bo już nie...
1: Kto wygra?
0: Kto wygra, tak, dokładnie, tak? Nawet ulubiony mundial, chociaż ja przyznaję, że ja mam słabość do tego mundialu z 2006 roku, ale to dlaczego? Dlatego, że tam trochę było dla mnie takie połączenie generacji. Jedna generacja się powoli kończyła, tych wszystkich piłkarzy właśnie z całej reprezentacji Włoch, Del Piero, Totti, Beckham, wszystkich tych, których ja pamiętałem jako dzieciak, a wkraczali właśnie, nie wiem, Rooney, Cristiano Ronaldo i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to był taki the best of, jeśli chodzi o piłkarzy mojej generacji, którą pamiętam za dzieciaka, a potem jak dorastałem. Natomiast tutaj też oczywiście będzie jakiś sentyment, bo to jest na pewno taki schyłek tych absolutnych topów, bo pod tym kątem myślę sobie właśnie o tym mundialu.
1: Last Dance,
0: tak, jak u Jordana, że będzie Ronaldo, że prawdopodobnie będzie Messi, bo jeszcze chyba nie ogłoszono kadry Argentyny.
1: Będzie Neymar,
0: tak, więc to też jest kolejny taki sklep z cukierkami.
1: Tak, trochę tak, to oczywiście. Schyłek piłkarzy z przełomu świata analogowego i cyfrowego.
0: Tak.
1: Piłkarzy, którzy zaczynając swoją karierę jeszcze przede wszystkim byli skoncentrowani na pracy.
0: No to są dzieciaki z trzepaka, że grałem na trzepaku, tak.
1: Robert Lewandowski, czy no jego nie będzie niestety na mundialu, ale czy Cristiano Ronaldo, czy Leo Messi, to są jeszcze Modric piłkarze, którzy się wychowywali, tak jak powiedziałeś, no, na podwórku i od tego zaczynali i mieli ten etos pracy przez całą swoją karierę. Te nowe gwiazdy już są pokoleniem cyfrowym, one już są już mocno skoncentrowane i na mediach społecznościowych, i na wszystkim dookoła, trochę mniej na piłce. To oczywiście nie mamy się co na to obrażać, bo taki świat jest i tego nie zmienimy.
0: Tak.
1: Ale tak, to będzie Last Dance. Ja miałem takie, ty mówisz o 2006, ja bardzo lubiłem mundial, dobrze wspominam, 86 roku. No, nie tylko dlatego, że Maradona zachwycał w każdym meczu i że był wspaniały finał z Niemcami, ale tam też na tych mistrzostwach na przykład fantastyczną piłkę grały dwie reprezentacje, które później odpadły w fazie pucharowej, czyli Dania i Związek Radziecki. To było, no i grali genialnie w piłkę. To był futbol tak ofensywny, tak uroczy, a jednocześnie tak bardzo przepadł właśnie w tej fazie pucharowej. Związek Radziecki z Belgią w takim dramatycznym meczu, a Dania z Hiszpanią 1-5, ale gdzieś tam właśnie ten mundial z tymi meczami, takimi pełnymi fantazji mi się kojarzy. Także to było wyjątkowe. A w dodatku jeszcze pierwszy rok studiów, egzaminy z anatomii i zarywane noce na mecz.
0: No to jest dobra po tego, że jak przypominasz sobie dany mundial, to wiesz, a w tym czasie robiłem, albo byłem tu i tu, nie? To jest niesamowite. Te obrazy, które się pojawiają. Czyli kto wygra mundial? Dobry futbol.
1: Tak, wygra mistrz świata. Wygra zwycięzca finału, tak jak mój czasem trener strzelał, a się śmieje.
0: Więc słuchajcie, jeśli chcecie powrócić do lat 90., książka jak najbardziej to sprawi. A mundial, kolejny mundial, tuż, więc dziękuję ci za spotkanie.
1: Ja dziękuję, bardzo było mi miło.
0: No i mam nadzieję, że jak już trafi ci się jakiś taki mecz, to rzeczywiście, że będziesz go pamiętał, jak kiedyś się spotkamy tutaj, pogadamy, to powiesz mi, Mariusz, w tych Stanach tutaj, jak nie wiem, komentowałem albo właśnie Last Dance Messiego, Modricza czy Ronaldo, to było coś.
1: Oby tak było. Liczę na to, zobaczymy.
0: Jacek Laskowski, niezłym gościem Rok Radia był, Mariusz Tomaszczyk, dziękuję.
2: Niezły gość w Rok Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl. Rock Radio. Klasyka rocka.